Jedynka 2 Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce. Kielce

0: Polska 2. Kielce.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

0: bebelu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wiktoria Kmiecik, dzień dobry, witajcie w nowym tygodniu. Sprawdzamy na początek, co będzie słychać dziś w pogodzie w Kielcach. I na termometrach do 25 stopni maksymalnie odczuwalna może być oczywiście ciut wyższa i niestety przez cały dzień możemy się spodziewać opadów deszczu i burz, także uważajcie na siebie. A jeśli chodzi o kieleckie ulice, to oczywiście jest raczej jeszcze spokojniej, ale już teraz, drodzy kierowcy, przypominam, że na ulicy Warszawskiej pojawią się kolejne utrudnienia, będą budować kanalizację.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Śmierć po policyjnym zatrzymaniu. Służby wyjaśniają okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy, mówi Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 37-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
2: Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura, a także policyjny wydział kontrolny. Walka z ogniem trwała całą noc. Pożar jest już opanowany. To w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli. Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców. Z powodu spalania chemikaliów służby odradzały przebywanie na dworze w okolicach pożaru. Prace prawie 200 strażaków utrudniały wybuchające zbiorniki z aerozolami. Na szczęście żaden z nich nie ucierpiał. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Zamiast plaży poligon, armia ruszyła z kolejną edycją programu Wakacje z Wojskiem, mówi Joanna Lisiecka z jednostki w Sieradzu.
4: To dobrowolne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do osób młodych.
2: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Każdy uczestnik może liczyć na wynagrodzenie w wysokości około 6000 zł brutto.
5: SK2 Sport.
2: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji finale. W siódmym meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie rozpoczęła się wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta.
6: To my, moi drodzy, mamy dla was najlepsze, mistrzowskie wręcz, hity. I tak je wam teraz zaprezentuję, bo mamy już 2 minuty po godzinie 6:00. To jest Radio SK2, gdzie gramy tylko polską muzykę. I za chwilę się o tym doskonale przekonacie na własnej skórze. Grzegorz Markowski wystartuje nam w tej godzinie w takim razie. Wstajemy, moi drodzy, jakby nie patrzeć, z której strony byśmy nie spojrzeli, to jest poniedziałek.

lato zrobić powinien lub powinna, jeżeli tak się czujesz. Mój drogi, moja droga. 726-826-826 albo Messenger, czyli poranna gimnastyka buzi języka. Czas ją zacząć. Dzwonicie, mówicie, co każdy Polak, co każda Polka latem powinna zrobić. Może jest taka jedna rzecz. Dajcie znać, cóż to takiego. Może ktoś nie wyobraża sobie lata bez malin, a może ktoś sobie nie wyobraża lata bez bikini. Zbieram każdą informację. Można też do mnie pisać na Messengerze. Można słać SMS-y również pod numer 726-826-826. No to sobie dzisiaj rano się rozbudzimy właśnie tym pytaniem, co każdy Polak, co każda Polka powinna zrobić latem. SK2. Nie mylić z tym, co Jarząbek powinien zrobić do lata, bo powinien zrzucić troszkę. No ale się nie udało. No i jakoś trzeba z tym żyć. Lady Punk, tańcz, głupia tańcz. A tańcz, można poza tańczyć na przykład latem. Dlaczego by nie?

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: No rzeczywiście, nie ma inaczej. Zaczęło nam się lato wczoraj, dzisiaj już mamy 22 dzień czerwca, czyli dzisiaj mamy taką pierwszą dobę lata, całą, 24 godziny lata. Korzystajmy z tego, a ze mną już jest Marzanka. Dzień dobry.
1: Hejka, cześć wszystkim.
0: Dzisiaj cześć wszystkim, cześć Marzenko. Dzisiaj się pytam wszem i wobec, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato, no, jest taka jedna rzecz. Zasmakowałem w twojej odpowiedzi, mów tam, co ty proponujesz?
1: No, wczoraj rodziców wzięliśmy na pyszne flaki.
0: Flaki.
1: No wiecie, no tak, flaki. No bo w niedzielę wiecie, no rosół, ziemniaki, szkabowe,
0: no tak, no
1: i
0: tak, no tak.
1: No a tu na flaczki.
0: Pięknie. No. Czyli rozumiem, że to jest absolutny must have Polaka. W lato trzeba zjeść flaka.
1: Tak, oczywiście. Jeszcze w takiej dobrej restauracji.
0: Aha. A też tak masz z tymi flakami, bo jak już tak na temat flaków zeszliśmy, a ja jestem smakoszem flaków, ja lubię flaki. Nie każdy lubi, a ja lubię akurat flaki.
1: Ja uwielbiam. No, bo... Jakiś czas nie jadłam, bo mi tak jakoś nie smakowały. Ale jak poszłam do tego baru i tam siostra mnie mówi, wiesz, flaki to są dobre, ja mówię, uwierzcie mi, są pyszne.
0: A posłuchaj, a ty doprawiasz, jak już dostaniesz taką micha flaków, to doprawiasz się czym?
1: Nie? One są tak doprawione.
0: No.
1: Wiecie co, ja kiedyś nawet bułki nie jadłam do tych flaków, a teraz z bułeczką, oczywiście.
0: A to jest... Ja na przykład nie wyobrażam sobie flaków, bo ja lubię je doprawić tak, żeby były na ostro, nie? Więc dosypuję ostrej papryki.
1: One są tak doprawione, że już nie trzeba je przyprawiać.
0: No dobra, no niech ci będzie.
1: Ta kucharka to ma smak?
0: No niech ci... Ja nie wiem, u mnie to jest działa tak mniej więcej, że jak moje flaki nie będą czerwone w misce, takie palące wręcz, takie, wiesz, tego, to ja ich nie tknę. One muszą być palące strasznie.
1: Nie, ale mówię ci, tu jakbyś pojechał do tej restauracji pod lwem, powiem tak. One są tak doprawione, że nie trzeba ich doprawiać.
0: No dobra, niech będzie. No. Marzena, dobra, to mnie zachęciłaś w takim razie, odnotowane. Każdy prawdziwy Polak w wakacje, znaczy w lato, przepraszam, nie w wakacje, w lato, jeść flaka powinien, a co jeszcze 7268268826 albo Messenger, zapraszam, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato. Eska.

No jest kolejny lekarz cudotwórca. Prasa rozpisuje się, że lekarz z Tomaszowa Lubelskiego zarobił ostatnio 864 tysiące złotych brutto w rok. Znaczna część jego dochodów pochodziła z pracy lekarza w zarządzanym przez siebie szpitalu, co może oznaczać pracę nawet po 300 godzin miesięcznie. No proszę bardzo, jaki zapracowany kolejny lekarz. Jak się później okazało, pan Dariusz jest też radnym Prawa i Sprawiedliwości, radnym z powiatu, który zarobił prawie 1 000 000 złotych. To trochę mniej niż największe gwiazdy telewizji, no ale jednak znacznie więcej niż większa część lekarzy, prawda? No cóż, pan Dariusz to, jak powiedziałem, też radny z powiatu, pracy ma sporo. Jakby powiatowy radny poszedł jednak do TVN-u, to by zarobił tyle co wojewódzki. No a tak to zarabia ciut mniej.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty? Od

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny z Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny z Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
9: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
8: Kiedy wyruszasz?
9: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: I po reklamie.
13: Wiktoria Kmiecik, witajcie. Ponownie wyjeżdżamy wspólnie na Kieleckie ulicy. Sprawdzamy, co się dzieje. Już coraz więcej samochodów zmierza w kierunku Kielc, także powolutku korkować się mogą obrzeże naszego miasta, ale poza tym w mieście jest raczej jeszcze spokojnie, także nigdzie dłużej postać nie powinniście. A jeśli chodzi o pogodę w Kielcach, to ona jeszcze dziś może być niebezpieczna, maksymalnie do 25 stopni, ale możemy się spodziewać burz, silnego wiatru i ulewnych deszczy.
14: Szósta 30, newsy SK2 Anna Łobocka. Ponad 1400 interwencji. Tyle do wczorajszego wieczora interweniowali strażacy w związku z burzami. Wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. A więcej o tym w newsach o 7. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. Mediatorzy z Pakistanu i Kataru mówią o zachęcającym postępie i utworzeniu mechanizmu dalszych rozmów technicznych. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt na mundialu dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Z kolei Belgia Iran 0-0, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.

0: No teraz rzeczywiście można powiedzieć, że lato stygnie nam z dnia na dzień, bo zaczęliśmy ten jeden z najpiękniejszych okresów, jeżeli chodzi o cały rok. Nie wiem, czy bardziej wolicie wiosnę, czy bardziej wolicie lato. Chyba ja jednak trochę wiosnę, bo to wiosna zawsze jest przed latem i wtedy jest na co czekać, a jak już lato przychodzi, to niestety z dnia na dzień będzie go ubywało, tak jak i dnia, moi drodzy. No dobrze, mamy tak, 22 minuty do godziny 7, odbieram kolejne telefony, odbieram kolejne SMS-y, które się pojawiły i przychodzą na 726-826-826. No i mamy na przykład SMS, że w lato każdy Polak z pewnością powinien ubić muchę, a już na pewno z pewnością komara, bo pogryzie. No w lato rzeczywiście można tak przyciąć komara. Mamy też i wiadomość na Messengerze od Ani. Każdy Polak latem powinien zjeść przynajmniej raz flądrę nad Bałtykiem i ponarzekać na paragony grozy. Rzeczywiście, to się z tym zgadza. I jeszcze telefony to bierzemy, który przyszedł nam na 726-826-826. Halo, halo.
1: Witam moje ukochane Radio SK2 i prowadzący.
0: Witam.
1: To każdy Polak powinien robić latem.
0: Tak jest.
1: Pić serwato, czyli serwatkę, naturalny antybiotyk, doi rany, panaceum na wszelkie dolegliwości, pić serwatkę, czyli serwato, całe lato. Kłaniam się, Tadeusz.
0: Kłaniam się również, panie Tadeuszu, no proszę bardzo. Czyli Tadeusz proponuje serwato, tak trochę z włoskiego tutaj zaleciało, prawda? Tak więc moi drodzy, moja Polko, mój Polaku, pamiętajcie, w lato musisz pić serwato. Znam też takich, którzy po włosku będą tyrajmisiu przez całe lato. Im nie zazdroszczę, o.
2: SK2
0: się nam włoski tydzień zrobił. Mamy 20 minut do godziny 7. Pytanie rzucone, czekam na odpowiedzi. Co każdy Polak, co każda Polka powinien zrobić w lato? 726-826-826 albo Messenger.

0: A czy wy już się nauczyliście zdanie po zdaniu Sławka Peszki? Jeżeli nie, no to macie jeszcze trochę czasu. Po godzinie 7 znowu ktoś stanie oko w oko z tym, co Sławek Peszko nam powiedział i zakomunikował, i spróbuję odgadnąć wygwizdane słowo. Jeżeli chodzi o dzisiejszą zagadkę, proszę bardzo.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, jak się nie kończy, to już wasze zadanie. Ta osoba, która odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli, pojedzie z nami na Stadion Narodowy postrzelać razem ze Sławkiem karniaki. No i dostanie od nas szansę na wygranie nawet 10 000 zł. Po 7 gramy.

To oczywiście Ola Kendra w Radiu SK 2 na 3,5 minuty do godziny 7. Moi drodzy, oczywiście nie powiedziałem, jak można dostrzelać te karniaki. Żeby wziąć w SK Karniaki Cup udział, no to trzeba najpierw wejść oczywiście na SK.pl i tam wypełnić formularz. No i po 7 oczywiście będę do kogoś z Was dzwonił, żeby wykończył też to, co powiedział Sławek Peszko, a już za chwilę newsy w Radiu SK 2, a tam oczywiście ciąg dalszy zamieszania z odebraniem orderu Orła Białego. Zostańcie z nami. SK

0: money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka. Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Wiktoria Kmicik, dzień dobry, witajcie. Na kieleckich ulicach już coraz więcej się dzieje, zwłaszcza na obrzeżach naszego miasta. Coraz więcej samochodów zmierza w kierunku centrum. Poza tym może już się powolutku korkować ulica Łódzka czy 1 Maja, ale póki co jeszcze oczywiście nie ma tragedii. A w pogodzie w Kielcach dziś do 25 stopni. Odczuwalne oczywiście może być ciut wyższe, a niestety możemy się spodziewać opadów deszczu i burz przez cały poniedziałek.
12: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Wołodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Powiedz, czy jest szansa na złagodzenie nastrojów?
13: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
12: A co na to wszystko polska strona?
13: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
14: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
13: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
12: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji strażaków to w związku z burzami, które przeszły nad Polską.
10: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
12: Mówił Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem, gdzie drzewo uszkodziło dach szkoły. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Były rajdy rodzinne, wyścig dla dzieci oraz konkursy z nagrodami.
15: Już ten drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
16: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
17: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
12: A kolejna edycja Małopolska Tour odbędzie się 12 i 13 września w Nowym Targu.
18: SK2 Sport.
12: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
19: No i moi drodzy, mamy już 3 minuty po godzinie 7. Chciałem zauważyć, że od wczoraj dni są już coraz krótsze. Tak jest, no, tylko się obejrzeć. Zaraz żyto pozwożą, dzieci do szkoły pójdą, na groby będzie trzeba jechać, prezenty pod choinkę kupić, no. Co ja wam powiem, no, polecie.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Polecie, powiedziałem, nie polejcie, polecie już. No, trzeba się do tego przyzwyczaić. 4 po 7, Jarząbek, kłaniam się bardzo nisko.

0: SK. Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Dzisiaj strzelała będzie Ola. Dzień dobry.
3: Cześć, cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Olu. Ola napisała w zgłoszeniu tak: mając kilku braci, stałam na bramce tak często, że piłkę trzymałam częściej niż lalkę i do dzisiaj żaden karny mnie nie zaskoczy. Odważna Ola, proszę bardzo. Powiedz mi, dziewczyna, jak się z tym czułaś w ogóle, że cię bracia wykorzystywali do stania na bramce?
3: Nie, to akurat było fajne. Wolałam zdecydowanie uderzać w piłkę, niż jak oni uderzali we mnie, także...
2: A, w ten sposób. No dobra, okej.
3: Okay. Tak, no wiadomo, jak to było w latach 90. nie?
2: Jasne, że tak. Robiło się...
3: Ale podróżnie się dogadywało.
2: Robiło się bramki z plecaków, no. Również. No dobrze.
3: Również.
2: Ola, dobra, to ty się zaraz zmierzysz z tym, co powiedział Sławek Peszko, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Będziesz miała na to 3 sekundy. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka. Będziesz musiała odgadnąć wygwizdane słowo. Po tym, jak on skończy mówić, będziesz miała 3 sekundy na to, żeby dokończyć zdanie Peszkina. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, tam będziesz miała szansę zagrać o główną nagrodę, czyli 10 tysięcy złotych, plus jeszcze dostajesz kieszonkowe i jeszcze nocleg w Warszawie i w ogóle full wypas. Jeżeli nie zgadniesz, no to zagadka przechodzi do kolejnej rundy naszej, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: No, jak najbardziej.
2: Dobra,
3: trzymam kciuki.
2: Jesteś gotowa? Ja też trzymam kciuki. Jestem w takim razie
3: gotowa.
2: Dla ciebie. W piątek się udało Januszowi, być może dzisiaj się uda Oli. Zobaczymy. To co, lecimy?
3: Lecimy.
2: Dobra, wsłuchaj się uważnie i pamiętaj, po tym jak Peszko skończy mówić, ty masz 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, zagadka brzmi:
4: jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
3: Dobrze.
2: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko. Nie byłaś blisko, tyle mogę zdradzić.
3: No,
2: i to
3: szkoda.
2: Będzie też odpowiedź, ale spokojnie, Ola, leci do ciebie stówka na dobry początek tego dnia. Wspaniałego.
3: No pewnie, fajne i to.
2: Fajne i to, oczywiście. Parę karniaków za stówkę też można strzelić, bo można wynająć za stówkę kogoś, kto ci stanie na bramce na przykład. O to mi chodziło. O nic innego.
3: Super.
2: Oczywiście, że tak. Do Oli leci stówka, a pytanie konkursowe przechodzi do kolejnej rundy, która dzisiaj będzie po godzinie 11. O, i już wszystko wiemy.
0: SK, Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w SK2.
5: Dłonie mi drogi.

0: Naturalna, jak zawsze oczywiście, Baśka od Wilków na 20 minut po godzinie 7. Moi drodzy, przeglądam internet i wiecie, co ostatnio zauważyłem? No nieprawdopodobne rzeczy się dzieją tak naprawdę na świecie. W Chinach robot siedział sobie na deptaku, znaczy siedział, klęczał na deptaku i prosił ludzi o poratowanie drobnymi. Na jednym z chińskich deptaków klęczący robot prosił o parę groszy przechodniów. Nadal nie wiadomo, kto zaprogramował tego robota, żeby sobie trochę pożebrał. Czy to była tylko demonstracja jakaś, czy może to był jakiś projekt artystyczny, czy może jakiś eksperyment społeczny, no nie wiadomo. Nie wiadomo też, ile ten robot zebrał, ale z tego, co widzę na filmikach, to ludzie wrzucali mu po parę groszy do tego kubełka. Jedno tym wszystkim tak naprawdę mnie niepokoi, bo roboty są już wszędzie. To roboty są w policji, w kuchni przecież przygotowują dania, prawda? Leczą ludzi czasami roboty, no. Ale robot, który zabiera robotę bezrobotnym, to jest dopiero nowość.
1: SK2.

0: Prawda, prawda, prawda, moi drodzy. Już 24 minuty po godzinie 7. Lato nam przyszło, lato już trwa. Dzisiaj pierwsza doba z tym naszym wspaniałym okresem w ciągu roku. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, bo za gorąco. Miałem dzisiaj do was pytanie, co każdy Polak, co każda Polka powinien koniecznie zrobić w lato? Bo to jest taki czas, gdzie można robić naprawdę różne rzeczy. No ale no to co jest takiego polskiego? Co powinniśmy robić w lato? Przychodzą i dobre, i też dobre odpowiedzi. Proszę bardzo, odbieramy telefon 726-826-826. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałam powiedzieć, że każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. Do widzenia, Grażyna.
0: Dziękujemy, Grażynko, dziękujemy. Każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. To ja to rozszerzę. Każdy Polak też powinien sobie zmienić lusterko, bo dlaczego tylko Polka, prawda? Natomiast jeżeli już będziecie zmieniali lusterko, to uważajcie, bo może wam odbić.

komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

Onka. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
2: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
1: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
2: Niemożliwe.
1: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
2: Sprawdźmy to.
1: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
5: Echo. Odpowiada każdemu.
4: I po reklamie.
6: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach w tej chwili 21 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 25 kresek. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, a wiatr będzie wiał w porywach do 6 metrów na sekundę. Dobra wiadomość to na pewno fakt, że to jedyny deszczowy dzień według aktualnych prognoz. Później wszystkie kolejne będą cieplejsze, a kierowcom na ulicach przyda się trochę cierpliwości.
7: 7.30, News SK2, Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na A4 w Opolskiem w okolicy Rzędzi Wojowic. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W 7. meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Na koniec Triest we Włoszech i awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn. Dwojgu turystom nie spodobał się ten ponad stuletni zwyczaj i ulokowali się po stronie dla panów. Poproszeni o rozdzielenie się, zarzucili mieszkańcom, że żyją w średniowieczu. Ostatecznie para turystów opuściła plażę.
8: Najlepsze polskie hity.
9: Mamy 29 minut do godziny 8. Ja wiem, że w kalendarzu jest czerwiec, ale w Radiu SK2 jest teraz maj od Warius Max.

Zaczęliśmy i znowu to zrobimy, moi drodzy. Rusza nasza zabawa polska, jest najfajniejsza. Już dzisiaj pierwsza runda finałowa się rozpoczyna. W tym tygodniu będziecie grali o pobyt w wypasionym, pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Polenicy Zdroju. Tak więc już można wchodzić na sk2.pl. Już można zgłaszać się do naszej zabawy. Jeżeli odpowiecie na ogromną liczbę pytań odnośnie Polski, to do takiego hotelu kogoś zabierzecie i sobie tam pobędziecie troszkę. Pięciogwiazdkowe hotele i zestawy kosmetyków czekają na was. sk2.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. No i dzisiaj zaczynamy naszą zabawę. Polska jest najfajniejsza. Pamiętam.

uszami wyobraźni słyszę już te pytania. Co to za fajna piosenka w Radiu SK2? Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas. Na 12,5 minuty do godziny 8, moi drodzy. Pierwszy dzień lata wczoraj obchodziliśmy, no dzisiaj jest pierwsza doba lata, a tak naprawdę pierwsza taka noc wiosenno-letnia już też za nami. W Warszawie jak lato przychodzi, to zaczyna się też zabawa. To jest taka już tradycja, że w stolicy znowu puszczono największy w Polsce wianek. Wianki w Warszawie organizowane są nieprzerwanie od 1996 roku, choć sama tradycja pochodzi jeszcze oczywiście z czasów pogańskich. W tym roku jubileuszowa, 30 taka impreza, przyciągnęła na stołeczne bulwary dziesiątki tysięcy osób. No i kulminacją był oczywiście gigantyczny wianek, który tradycyjnie został puszczony w Wiśle. I przeglądam sobie właśnie teraz profile na Facebooku Warszawy i tak patrzę na ten wianek i tak patrzę i patrzę. I jedyne, co może można o nim powiedzieć, to, że no powiem wam tak, no ładne kwiatki, no. SK2

0: ORP Chmurka albo USS Słoneczko. No, takie mogą być nazwy statków na niebie. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta i już w tym momencie można się zgłaszać do zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y. Można też zgłaszać się Messengerem, tylko pamiętajcie, że na Messengerze to musicie zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na bardzo filozoficzne pytanie, moi drodzy. I z tym pytaniem Was zostawiam. Macie trochę czasu? Zastanówcie się nad odpowiedzią. Dlaczego ja?
1: SK2.

0: ty marzysz o zawodowym sukcesie?
1: Ja? Nie.
0: Jak to?
1: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński, wyrób własny z Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów, wyrób własny z Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Po raz kolejny rozpoczynamy ten najmniej przyjemny dzień tygodnia, ale miejmy nadzieję, że jednak całkiem przyjemny będzie. Nie do końca przyjemnie jest jeszcze kierowcom na ulicach w Kielcach, ponieważ korkuje się w całym centrum. Ale za to przyjemnie staje się już na kieleckich termometrach. W tej chwili w mieście 22 stopnie i w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 25. Możliwe też opady.
7: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Strażacy dogaszają pogorzelisko, to w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli, mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku.
8: Trwa dogaszanie ostatnich zazewni ognia, przeszukiwanie pogorzeliska, ale akcja ze względu na to, że są jeszcze drobne ogniska pożaru, potrwa z pewnością kilka godzin. Być może na miejscu będzie potrzebny ciężki sprzęt, żeby po prostu rozebrać niektóre elementy konstrukcyjne budynku.
7: Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z powodu zanieczyszczenia powietrza trzeba było ewakuować 20 osób mieszkających blisko palącej się fabryki. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co już ustalono.
9: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
7: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. To będzie pierwsza taka w Polsce stołówka studencka. Ma być tanio, zdrowo i sezonowo, a menu ma opierać się głównie na warzywach i owocach z uczelnianych upraw. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ruszają przygotowania do otwarcia nowej jadłodajni, mówi profesor Danuta Figurska-Ciura, kierowniczka projektu.
10: Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł.
7: Stołówka ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok.
5: SK2 Sport.
7: Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią o 19. Po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują 4. miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia. Biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
11: Moi drodzy, czyli co? Czyli studenci będą sobie hodować jedzenie, które później będą spożywali w ramach studenckiej stołówki. To co oni tam będą hodowali? Jakie owoce, jakie warzywa? Parówkę z chlebem i keczupem, pewnie.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Nie, no żartuję, oczywiście to za moich czasów by tak się żywiło. Dzisiaj student jest na wypasie, że tak powiem. Zajrzyjcie po ceny do stołówek studenckich, to się przekonacie, że trzeba być wypasionym, żeby tam się żywić.

A gwałtowna burza przerwała pokazy. Wiatr był tak silny, że powywracał niemal wszystkie stoiska, zdemolował przygotowane dla ludzi strefy i zmusił organizatorów do przerwania zawodów. No i w ten sposób wiele godzin wydarzenia po prostu ot tak przeminęło z wiatrem.

0: Adrenalina. Adrenalina rzeczywiście buzuje, bo za chwilę zaczynamy Państwa miasta. A komu los będzie sprzyjał, to za chwilę się o tym przekonamy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czy będzie to Tomek, czy będzie to Patryk, to zaraz się okaże. Dzień dobry, panowie.
4: Cześć, witam.
5: Cześć.
0: Jest, dobra, jest Tomek, jest Patryk, bardzo fajnie. To ja wam przypominam zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że na kole losuję dla każdego z was po literze, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Teraz tak, ważne, bo nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli by ta odpowiedź późniejsza była poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, ten zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, zdobywa prezenty od Radia SK2. Jeżeli któryś z was trafi sobie Jokera, no to będzie mógł sobie dla siebie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, Patryk też jasne. Bardzo fajnie. Tomek, ty odpowiadasz jako pierwszy, więc kręcę dla ciebie kołem jako dla tego pierwszego. W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Muszę być delikatny teraz, bo to koło mi się rozlatuje. No i mamy. Dobra, wylosowaliśmy. Dla ciebie literka U. Jak ulala. Francuz mówi ulala. U.
4: No. U.
0: U. U otwarte. O. Najlepsze. Dobra, to co? Gotowy?
4: Gotowy.
0: Na U otwarte poproszę państwo.
4: Urugwaj.
0: Miasto.
4: Ustka.
0: Znana postać.
4: Magda Umer.
0: Inaczej powiedz, od początku.
4: Umer.
0: Tak.
4: Magda.
0: Roślina. No, no i tutaj rośliny. Pamiętajcie, że mu odpowiadamy na tę literę, którą wylosowaliśmy. Umer Magda oczywiście jest. Mamy Umer Magdę, 3 punkty do pobicia. Patryk, 3 punkty do pobicia dla ciebie.
5: Dobrze.
0: Dobrze. Zobaczymy, czy dobrze. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo. W prawo. To jest ta prawa. Kręci się koło za kołem i wypadła literka blisko, blisko. R.
5: Mhm. Mhm. Tak.
0: Dobra. Wszystko gotowe?
5: Tak.
0: To zaczynamy. Uwaga, na literkę R, Patryku, poproszę o państwo.
4: Rumunia.
0: Miasto.
4: Radom.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Robin Hood.
0: Imię.
4: Robert.
0: Roślina.
4: Rzodkiewka.
0: No okej, okay, dobra, mamy. Rzodkiewka weszła rzutem na taśmę. Jeszcze sprawdzę, bo z tym Robin Hoodem to wiesz jak to jest. Jest kilka.
4: Tak.
0: Zaraz zobaczymy. Czy jest... No jest, dobra, okej, okay. jest, bez żadnych tego głosu jest Robin Hood Książę Złodziei, Robin Hood coś tam, Robin Hood, nie wiem, chodzi na zakupy i tak dalej, ale jest też film Robin Hood, tak więc, mój drogi Patryku, do ciebie leci prezent marzeń o wartości 500 zł. Czy ja tam, przepraszam bardzo, słyszałem delikatną nutę radości w twoim głosie?
4: Tak, troszkę.
0: Troszkę. No, taka delikatna nutka, nuteczka, malutka. Do Patryka leci prezent marzeń o wartości 500 zł, ale oczywiście Tomek od nas też dostanie paczkę prezentów, a Państwa miasta wracają jutro po godzinie 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

No właśnie była ostatnia afera z tymi, których nie było, a ich wszyscy szukali. Wielka akcja policji, to jedna z największych w ogóle akcji policji ostatnich miesięcy. Mundurowi uderzyli w osoby poszukiwane. W dwa dni policja i Straż Graniczna zatrzymała prawie 2000 osób poszukiwanych przez polskie organy ścigania, w tym 169 cudzoziemców. W akcji wzięło udział 25 tysięcy funkcjonariuszy. No a wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane również za te najcięższe przestępstwa. Do tej pory nie wiadomo, gdzie byli, no to teraz przynajmniej będzie wiadomo, gdzie będą.

0: na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
6: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
5: Kiedy wyruszasz?
6: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
10: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
11: I po reklamie.
12: Coraz bliżej do godziny 9:00, Weronika Wawrzyk, zapraszam. Skoro coraz bliżej do 9:00, to coraz mniejszy tłok na ulicach w Kielcach. Kierowcy już za chwilę odetchną z ulgą, momentami tłoczniej jeszcze przy 1 maja Łódzkiej czy Rondzie w Cedynie. Poniedziałek może przynieść nam opady deszczu. Według speców od pogody pojawią się one około godziny 11:00-12:00. Na szczęście na wieczór nam się wszystko rozpogodzi i wyjdzie dużo słońca.
13: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. W Szczecinie rusza dzisiaj proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł PiSu Dariusz Matecki. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzania środków z funduszu oraz prania brudnych pieniędzy. A więcej o tym powiemy w newsach o 9:00. Dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94, a za diesla 6,12. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiada złota rybka o imieniu Swimbapé. Nad akwarium, które stoi w jednym z biurowców, przed meczami umieszczane są małe flagi. Strona, w którą Swimbapé popłynie najpierw, wskazuje zwycięzcę. Dotychczas trafność rybki wynosi 80%.

Jenny, czyli utwór, który otwierał album Dziecko, czwarty album studyjny Edyty Bartosiewicz z 97 roku, a więc jakby nie patrzeć, ten kawałek ma już prawie 30 lat, czyli mógłby już zagłosować na przykład. A my teraz wracamy do tego, co się działo historycznie, również w newsach, w gazetach, na portalach, o czym kiedyś pisano, czyli nasz kącik odkurzający. Sprawdzamy, o czym kiedyś pisano, nadajemy tym newsom nowe życie. No to lecimy, moi drodzy. Straż pożarna interweniowała ponad 60 razy w związku z ulewą, która przeszła przez Warszawę. Doszło do wielu podtopień. Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami, m.in. na Wisłostradzie, pisała Wirtualna Polska 22 czerwca 2020 roku, 6 lat temu. I określiła to takim wielkim tytułem: Wisłostrada zalana po ulewie. 22 czerwca wypadał wtedy w poniedziałek. Ulewa przeszła w niedzielę. Więc można by było śmiało stwierdzić, że w poniedziałek Wisłostrada była zalana po weekendzie. SK2.

ale ten czas zasuwa, no ekspresem leci, można powiedzieć. 9 minut do godziny 9 zostało, no to jak o ekspresie mowa, to powiedzmy sobie o korupcji w zakładach kolejowych w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w związku właśnie z podejrzeniem o udział w układzie korupcyjnym przy naprawach i modernizacji taboru kolejowego. Układ działał od grudnia 2019 do stycznia 2024 roku i wykręcił przy tym prawie 29 milionów złotych tak na lewo. Zatrzymani mają już zarzuty korupcyjne, część z nich przyznała się do winy, a sprawa, jak to pisze policja, ma charakter rozwojowy. No niestety, nie powinno się pracować przy kolejowych przetargach, jak się ma niekontrolowany pociąg do pieniędzy, nie? SK.

0: 5,5 minuty zostały do godziny 9. Kasia Grodzka już w studiu, już się przygotowuje i za chwilę przejmie antenę.
1: Tu czerwono się świeci, to tu?
0: Tak, to tu. Bardzo dobrze. Pierwsza lekcja zaliczona, możesz pracować w radiu, moja droga. Do twoich obowiązków będzie należało wypuszczenie najlepszych polskich hitów. Tak, i do twoich obowiązków będzie należało wyselekcjonowanie kolejnej osoby, która pojedzie z nami na Narodowy.
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
1: Siadaj, pała. No,
0: posłuchajcie, ale żeby nie było tak łatwo, tak trudno może w ten sposób, no to wujek Jarząbek zawsze jakąś podpowiedź rzuci. Dzisiaj Sławek Peszko mówi...
2: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, a Jarząbek podpowiada...
1: Ciężko.
0: To wygwizdane,
1: no.
0: Czasami jest słodkie.
1: Coś z deserkiem?
0: Więcej nie powiem.

0: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Weronika Wawrzczyk, 23 stopnie wskoczyły już na termometry w Kielcach i dziś temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 26. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, wiatr delikatny w porywach do 7 metrów na sekundę. Kolejne dni tego tygodnia będą również przyjemne. We wtorek w Kielcach 26 stopni, w czwartek 28 i przed nami wyjątkowo upalny weekend, w niedzielę 34 stopnie.
8: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Około 3 w nocy ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik, mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
9: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby złożono procedurę związaną z resuscytacją krążenia. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
8: Przyczyny wypadku ustala policja. Przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Za pół godziny w Szczecinie rusza proces posła PiSu i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy to m.in. wyłudzenia środków oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
10: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
8: Posłowi PiSu grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce. Nawałnice dały się też znaki w Małopolsce. Żywioł uderzył w Kraków i okoliczne powiaty, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
11: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
8: W Małopolsce do 20 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
6: SK2 News, Kielce.
7: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Były funkcjonariusz policji poszukiwany w związku z brutalną zbrodnią, do której doszło w Mierzawie. Czwarty dzień trwa obława za 49-latkiem podejrzewanym o zaatakowanie nożem swoich teściów. Wizerunek mężczyzny znajdziecie na sk.pl. Koncerty gwiazd, parady i jarmark kielecki. Otwarcie wakacji w stolicy regionu zapowiada prezydentka miasta.
12: Chcemy się wspólnie cieszyć z tego, jak nam się miasto pięknie rozwija.
7: Święto Kielce rozpocznie się 26 czerwca.
13: Ja wspominałam już w piątek, że nikt tak gorąco nie przywita lata jak my tutaj w Polsce. Nie dość, że masa super imprez typu Noc Kupały czy Wianki, to jeszcze gorąc nie z tej ziemi. I taki ma być cały ten tydzień, więc dbajmy o siebie. Tutaj Radio SK2, Natalia Nykiel na początek, Kasia Krocka, dzień dobry.
14: No to gramy.

Dotyk, dokładnie tak. Edyta Górniak w Radiu SK 2. Dotyka nas też mocno upalna aura w całej Polsce. W tej chwili widzę, że synoptycy wydali też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami na południowym wschodzie Polski. Ma to ostrzeżenie obowiązywać do wieczora. I teraz powiem Wam, dlaczego warto nieco częściej sprawdzać aplikacje pogodowe, bo wczoraj synoptycy pisali, i to w oficjalnych komunikatach, że upały ustąpią, a burze będą zanikały. No i teraz widać, że tak jednak się nie wydarzy, że to wszystko się zmienia, więc warto mieć to na uwadze. U nas nie zmienia się, słuchajcie, jedno. To, że gramy Wam najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, już teraz przed nami.

Jedni powiedzą, że hit, który zagram wam zaraz w wehikule czasu, jest o tym, że nie ma jak w domu. Inni, że to historia o przyzwyczajeniach. A fakty są takie, że lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki napisał z tęsknoty do swojej żony Krystyny. A ubrać w słowa to uczucie pomógł mu niezastąpiony Wojciech Młynarski. Posłuchajmy.

W weekend przywitaliśmy lato, a my zagramy trochę na przekór, ale za to premierowo w Radiu SK 2 zgrabne trio Gibbs, Igo i Formani. Ostatni dzień lata już teraz przed nami w Radiu SK 2.

0: To jeden z tych uniwersalnych kawałków, bo jednocześnie można nim i przywitać i pożegnać porę roku. Ostatni dzień lata, Gips i Igo oraz For Money. Gramy wam w Radio SK2 i tak przedstawia się dziesiątka polskich hitów w tej godzinie, a przed dziesiątą usłyszycie jeszcze zespół Kombi i Sanach. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadłeś.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński, wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów, wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
12: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
14: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
15: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: dedykacją dla wszystkich, którzy w ten miniony upalny weekend postanowili wybrać się w nasze piękne góry i zdobyć jakiś szlak albo szczyt. Łatwo na pewno nie było, więc brawa dla Was. Za nami punk rockowe podejście do góralskiej muzyki prosto spod Tatr. Zespół Depres, zbliża się 10:00. Za chwilę newsy Radia SK 2.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: I po reklamie.
13: Weronika Wawrzyk, dziś w województwie świętokrzyskim mogą występować gwałtowne burze, którym lokalnie może towarzyszyć również grad. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo, unikajcie otwartych przestrzeni. Na termometrach 24 stopnie. Kierowcom z kolei przypominam o utrudnieniach przy ulicy Warszawskiej. Ruszyła budowa kanalizacji na ulicy Warszawskiej między rondami geodetów i fotografów. Zamknięty jest fragment jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej.
14: Jest 10:00, news SK 2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Włocławka, gdzie przy Barskiej płonie magazyn z chemikaliami. Służby ewakuowały pobliski szpital, mówi Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej.
15: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacjach.
14: Jakość powietrza ma zbadać Włocławski Wydział Ochrony Środowiska. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To wywołało kolejne napięcia na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost krytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
16: Pogana historia. Uważam, że ona zakończy się pogana.
14: Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. Domagamy się przyjazdu premiera, mówi rolnik Paweł Toporek.
17: Rolnicy po prostu są zmuszeni do tego, żeby wyjechać i nie zjeżdżamy. Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje.
14: Protest zalegalizowany jest na 2 miesiące.
1: SK2. K2 News, Kielce.
13: Weronika Wawrzyk, zapraszam. W Świętokrzyskiem możliwe dziś silne burze. Synoptycy szacują ryzyko ich wystąpienia na 80% i ogłosili drugi stopień zagrożenia. Musimy liczyć się z ulewami, gradem oraz porywistym wiatrem. Alert obowiązuje do godziny 18. Wakacje za granicą, nie zapomnij o karcie EKUS.
12: Prosty sposób, by zadbać o zdrowie i portfel.
13: Dokument zapewnia niezbędną opiekę medyczną w krajach Unii Europejskiej i EFTA, często bezpłatnie lub taniej, mówi Agnieszka Białas-Sitarska z NFZ Kielce.
0: Minęła 10:00, w tej godzinie mam coś dla fanów męskiego grania, bo usłyszymy koncertową wersję pewnego słynnego, imprezowego kawałka oddziału zamkniętego, ale w nowej aranżacji. Tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry. 10 hitów. 10.

0: Marisa w Radiu SK2 odkochaj, natomiast Sławek Peszko uwielbia, wręcz kocha swoje złote myśli. Bywają skomplikowane, o czym w poranku przekonała się nasza słuchaczka Ola.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
2: Dobrze.
3: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko.
0: Artur podpowiadał już słowo słodki, a ja tylko podpowiem, że to nie jest wcale do jedzenia. SK2.pl. Czekam na wasze zgłoszenia do SK Karniaki Cup. Po 11:00 kolejna osoba spróbuje dołączyć do naszej jedenastki marzeń i w lipcu zagrać o 10 000 zł na PGE Narodowym.
4: SK2.

0: 2.
1: Teraz w Radiowiosce A2 połączenie romantyczne, lecz z pazurem. To nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem przed nami.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć?

0: Agata Gitarka. Takie klasyki też gramy wam w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Jeśli taka podróż w przeszłość wam się podoba, to po godzinie 11 zapraszam na kolejną wycieczkę muzycznym wehikułem czasu. Tym razem skoczymy do roku 88. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest

0: na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
8: Echo. Echo.

0: Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: przed epoką wstydu i zespół Various Monks. Gramy wam w Radiu SK2. Ja mogę was za to zapewnić, że wstydu nie będzie, jeśli nie uda wam się odgadnąć zagadki Sławka Apeszki, bo Sławek ma wielką fantazję, po prostu. SK2 Karniaki Cup po 11:00 zadzwonię do kogoś z was, tego kogoś, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl.
1: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja? Nie.
1: Jak to?
2: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
12: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
11: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
12: Niemożliwe.
11: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
12: Sprawdźmy to.
11: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. kiermaszpłytek.pl.
13: I po reklamie.
0: Weronika Wawrzyczyk, na termometrach w Kielcach 25 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 26. Dzień może zakończyć się gwałtownymi burzami. Wiatr w porywach do 7 metrów na sekundę. Ciśnienie mamy stabilne. Coraz bliżej Świętokrzyskiego jest też fala upałów. Szczególnie upalny będzie weekend. W niedzielę w Kielcach nawet 34 stopnie. W poniedziałek 35. Oj, naprawdę będzie nam gorąco.
14: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem. Przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. Starmer powiedział też o tym, co będzie działo się w najbliższych dniach. Zwrócę się do Krajowego Komitetu Wykonawczego Partii Pracy o ustalenie harmonogramu, zgodnie z którym nabór kandydatów rozpocznie się 9 lipca, zakończy przed wakacjami. Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Czwarty dzień obławy w Świętokrzyskiem wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. Jest on podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Mężczyzny szuka około 200 policjantów wspieranych przez drony, kłady i śmigłowiec, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej komendy.
15: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
14: Prokuratura postawi poszukiwanemu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Zdobyli 9 złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7 meczu play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
16: Nie mieliśmy jednego lidera. Mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
14: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.
17: SK2 News, Kielce.
18: Weronika Wawrzyk, zapraszam. To już czwarta doba poszukiwań 49-letniego Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej.
19: Prokuratura rejonowa w Jędrzejowie wydała list gończy.
18: Mówi Beata Soboń z policji w Jędrzejowie. Policja uruchomiła też specjalną linię telefoniczną, na którą można dzwonić, ale też wysyłać zdjęcia. Od dziś zmiany w ruchu przy Warszawskiej. Na odcinku między rondami geodetów i fotografów pojedziemy maksymalnie 30 na godzinę.
20: Czy godzina 11 w poniedziałek to za wcześnie na odgadnięcie, co Sławek Peszko ma na myśli w swojej zagadce? Zaraz się o tym przekonamy. Miejcie telefony w pogotowiu, bo zaraz do kogoś z Was zadzwonię. Oczywiście w sprawie SK2 Karniaki Cup. Kasia Grodzka, dzień dobry, już 3 minuty po 11. 10.

0: Polska, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Już tylko 7 miejsc zostało w naszej 11 marzeń, która w lipcu powalczy o sporą kasę na PGE Narodowym i też przy okazji pozna Sławka Peszkę i też przy okazji pobędzie trochę z nami, czyli DJ-ami Radia SK i SK2 w loży VIP. Tak, Dorota, to wszystko może Ciebie czekać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, no masz rację, że to marzenie.
2: No, widzisz.
3: Fajnie by było, żeby się spełniło.
2: No właśnie. Słuchaj, czy ty myślisz, że ty dzisiaj sobie wyszarpiesz to miejsce w tej 11 marzeń? Jak się czujesz tak
3: ja
2: na
3: nie
2: dzisiaj?
3: Myślę, ja liczę na to i ja wiem, że proszę, to jest ten dzień dzisiaj, że to jest ta godzina.
2: Masz naprawdę świetny mindset, tutaj muszę cię pochwalić. Dorota, ty w swoim zgłoszeniu na sk2.pl napisałaś, że karny to był u ciebie kącik za niegrzeczność. I teraz, że chcesz to zmienić w gola i wreszcie wygrać tę rozgrywkę właśnie tego karniaka. Kącik za niegrzeczność, czy to taki rodzaj tego karnego jeżyka, na który się wysyłało
3: no,
2: dzieci?
3: No właśnie, to było

0: coś takiego, tylko w przedszkolu pewnie, wiesz, nie można było mówić, że to jest jeżyk, no to aha, był taki kącik. A ponieważ dziś nie mogły mnie panie nigdy upilnować, to przeważnie tam trafiałam, bo tam nie miały na oku.
1: Czyli Dorota, ty byłaś rozrabiaka po prostu w przedszkolu.
0: Oj tam, a może to była ADHD.
1: A może to po prostu jest taka niespożytkowana siła, którą gdzieś musiałaś spożytkować, a teraz będziesz pożytkowała na odgadnięciu tego, co Sławek Peszko miał na myśli. Czy jesteś gotowa, żebym puściła ci tę zagadkę?
0: Jestem.
1: Dobrze, w takim razie za chwilę puszczam, tylko jeszcze mówię. Po tej zagadce od razu będziesz miała 3 sekundy, który wyliczy ci specjalny czas na odpowiedź i zobaczymy, będziemy sprawdzały, czy dobrze odpowiedziałaś. Puszczamy zagadkę?
0: Tak, puszczamy.
1: Dobra, puszczamy.
2: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: Snem.
1: Czym?
0: Snem.
1: Snem? Dobrze słyszę?
0: Tak.
1: No dobra, to chyba trzeba sprawdzić w takim razie, czy Dorota dobrze odgadła.
0: No poproszę cię, bo serducho mi wali.
1: Czekaj, bo mi też. Dobra, uspokajamy się, oddychamy. Uwaga, sprawdzamy. Dorota, to jest właściwa odpowiedź! Brawo!
0: Tak!
1: Tak! Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu. Poznasz Sławka Peszkę. Cieszysz się?
0: Proszę państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
1: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota. Aj, cała masa zaszczytów na ciebie teraz spłynie i właśnie spotkanie ze Sławkiem Peszką. Widzimy się na PGE Narodowym w lipcu. Dostajesz kieszonkowy, my zapewniamy hotel, w ogóle wszelkie luksusy. Czyli da się, czyli się da.
0: I ktoś mi powie, że poniedziałki są złe. No powiedz.
1: No właśnie, odczarowałyśmy ten poniedziałek,
0: tak,
1: co więcej.
0: No oczywiście.
1: Dorota, wysyłamy cię z osobą towarzyszącą i w związku z tym teraz ci podpowiem tylko, że możesz kogoś pozdrowić.
0: Jezu, no was serdecznie pozdrawiam, kocham was, kocham Eskę, słucham cały czas i wszystkich, którzy biorą udział, niech się nie poddają, niech walczą naprawdę, bo warto.
1: Dorota.
0: Warto walczyć i warto sięgać po te marzenia, żeby je spełniać.
1: Dawaj. Dorota, ja następnym razem, jak już będziemy wybierać nowego selekcjonera, to będę głosowała na ciebie. Eska, 2 karniaki kap, kolejna osoba dołącza do naszej jedenastki marzeń, niesamowite emocje. Muszę ochłonąć, kolejna szansa, już jutro po godzinie 7:00 trzymam za was kciuki.
3: Eska, karniaki kap.
4: Strzel i wygraj w Eska 2.

Słuchając Radioska 2, na pewno słyszeliście już wszystkie dowolne rodzaje solówek w bardzo różnych kawałkach. A co powiecie na taką gwizdaną solówkę? W Wehikule Czasu, chyba jedyny taki utwór, który ma taki ciekawy zabieg. Możecie już kojarzyć, o kim mówię. Przed nami prosto z opolskiej sceny z roku 1988. Zakazany owoc, Krzysztof Antkowiak.

0: Radio SK2, ja mam na imię Kasia, a to jest Dawid, pewnie go kojarzycie. Za to Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, no i dosłownie kilkanaście minut temu Dorota dołączyła do jedenastki marzeń Radia SK2. To ci zawodnicy właśnie 4 lipca spotkają się na wielkim finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już tylko 6 miejsc zostało, a kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu. Już jutro po godzinie 7.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
9: Echo. Odpowiada każdemu.
10: I po reklamie.

0: jak to się mówi, siła z gór. Bratanki Czerwone Korale gramy wam na danie Radia SK2 tuż przed godziną 12. No i my też jak takie czerwone koraliki przemykamy sobie między domem a pracą. Prawdopodobnie macie jakieś sprawunki na mieście czy gdzieś w drodze, to wiecie, że upały bardzo mocno uderzyły w Polskę. Uważajcie na siebie, bardzo mocno trzeba się nawadniać koniecznie, a my gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
3: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
4: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Weronika Wawrzyk, ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami obowiązuje w Świętokrzyskiem do godziny 18. Unikajcie otwartych przestrzeni, uważajcie na siebie, zabezpieczcie miejsce, którym może grozić zalanie oraz przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Na termometrach w Kielcach dziś 26 stopni, każdy kolejny dzień będzie przyjemniejszy. W czwartek 28, w piątek 30 stopni, no można się szykować na jakiś pierwszy wakacyjny plażing.
10: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Keir Starmer odchodzi. Na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii. Bo z Downing Street wyprowadza się Keir Starmer. Zapowiedział dziś, że rezygnuje ze stanowiska szefa rządu. Jak przyznał, to efekt nacisków w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by prowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i do parlamentów w Walii i Szkocji sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. Jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burzę, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla 9 województw. Chodzi o południowy wschód Polski. W prognozach silne burze, intensywny deszcz oraz porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, lokalnie także grad. Alerty obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Spore utrudnienia dla kierowców od dziś na A2 i S11 koło Poznania. To w związku z remontami na węźle Poznań-Krzesiny, dotyczą głównie jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic i ekspresówką od Kurnika do Poznania lub Świecka.
11: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy. Tu też przygotujcie się na spowolniony przejazd. Utrudnienia w tym rejonie potrwają nawet 5 tygodni. Jeśli możecie, to omijajcie te rejony.
10: Relacjonował Bartosz Łojewski.
8: K2 News, Kielce.
9: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Dziś możliwe groźne burze. W Świętokrzyskiem obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Lokalnie może spaść od 30 do 40 mm wody na metr kwadratowy. Burzą będzie towarzyszyć porywisty wiatr, miejscami możliwy również grad. Katarzyna Pakosińska uwielbia kielecką publiczność i zapowiada spektakularny powrót.
12: Chcę pozdrowić pana Witolda, który od 5 lat wita mnie przy wjeździe na kadzielnię, zapraszając mnie na zjazd Tyrolką. Za rok na pewno się to wydarzy.
9: Artystka prowadzi świętokrzyską biesiadę kabaretową.
0: Tak jak słyszeliśmy w newsach, cały zestaw kataklizmów dostajemy w pakiecie tego poniedziałkowego All Inclusive'a. Dbajmy dziś o siebie, oczy dookoła głowy. Na spokojniejszy nastrój zespół Bajm na początek tej godziny dla Was mam. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Ładnie antenę. Hania Wyszkoni, lampa i sofa za nami w Radiu SK 2, a Kamil Nosel też poprzestawiał tylko fakty w swojej wersji wydarzeń. Przed nami jego wkrętka.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Migomat, miecie to po tej stronie, ja jestem, proszę pani, z ekipy ociepleniowej. Dzwonię do pani, bo będziemy na klatkę wchodzili i teraz musicie z panią domówić, bo pani ma balkon po tej stronie do ocieplenia.
3: Wie pan co, no, da, może pan podejść, bo nie wiem za bardzo, o co chodzi panu.
2: No to nie, ja pani wytłumaczę wszystko, proszę pani, bo się tam lokatorzy burzą, a niestety będziemy mieli takie materiały budowlane, proszę pani, że muszę to pani wytłumaczyć.
3: Wie pan co, no, tu zaczęli oklejać mi ten, szyby, drzwi balkonowe mi okleili, no. Proszę panowie, nie widzę nikogo więcej.
2: I już mówię, proszę pani, co będziemy robili? My jak damy ten, proszę pani, styropian, żeby ocieplić ten budynek, to mamy takie duże płachty, proszę pani, dwumetrowe. I my te płachty, pani, to przykleimy, zrobimy. I dopiero jak zrobimy cały blok, to mamy zielone światło, żeby otwory powycinać. Dlatego też uprzedzam panią, że może pani mieć ciemno na lokalu mieszkalnym od strony tych okien, gdzie będziemy ocieplać.
3: Wie pan co, ile to potrwa ocieplenie, bo chodzi mi o to, bo ja mam zabudowę, no. Żebym to po prostu mogła zasunąć, bo was nie będzie od czwartku do poniedziałku podobno.
2: Tak, tak nas nie będzie, proszę pani. Tak. I jak zrobimy cały blok, właśnie... jak zrobimy cały blok, to wtedy mamy zielone światło, żeby wam te otwory, proszę pani, balkonowe i oknowe powycinać. I wtedy będziecie mieli bieżące światło. A do tej pory, proszę pani, to będzie tam styropian.
3: No nie szkodzi, no jakoś to przeżyje.
2: A to niektórzy mi się burzą, że przez tydzień albo dwa tygodnie to oni nie wytrzymają. Dlatego ja do każdego dzwonię.
3: Nie chodzi o to, wie pan, jakoś przeżyje. No, jakoś ludzie przeżywają. Niech nie przesadzają niektórzy.
2: No. Ale wolę być lojalnym i panią uprzedzić.
3: Bo gdyby, to nie będzie przeszkadzało.
2: Wie pani, bo gdyby mieli małe płachty styropianowe, to tam by porobili tak, proszę pani, żeby pani okno normalnie miało prześwić. A tak to nie będzie miało.
3: Dobra, wie to mnie zależy na ciemności, bo potem do pracy idę. Więc tylko, żeby mi to zabezpieczyli przed deszczem, jak ładnie będzie.
2: Dobra, dobrze? Na robotę do pani to się umówi Grażynka.
4: Halo, cześć siostro, ale cię wkręciłam.
3: Jezu, nie wiem. Teraz ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
1: Nosel wkręca.

0: 45 lat na polskiej scenie muzycznej, można śmiało powiedzieć, że to jeden z naszych najfajniejszych zespołów rockowych. Lady Punk gramy wam w Radiu SK2, no bo jak wiadomo, Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza zabawa, w której wysyłamy was do luksusowych pięciogwiazdkowych hoteli i to w różnych zakątkach Polski, naprawdę różnych. Dziś po 15:00 pierwsza osoba, która zgłosiła się na sk2.pl, przetestuje swoją wiedzę w quizie o Polsce i być może już w piątek zgarnie główną nagrodę, czyli luksusowy wypad na wakacje i zapas kosmetyków na lato. Szczegóły już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński, wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów, wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
4: Echo. Odpowiada każdemu.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Margaret w wydaniu solowym, Tańcz głupia, gramy wam w Radiu SK2. A jak wam się podoba Później ci opowiem, czyli świeżutki duet Margaret z Dawidem Kwiatkowskim? Dla mnie idealny kandydat do hitu lata 2026, ale dajmy szansę jeszcze innym artystom. Lato dopiero się zaczęło przecież. Tutaj Radio SK2, u nas tylko najlepsze polskie hity na pogodę i też na jej brak. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
9: Weronika Wawrzczyk. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami wydało dziś IMGW dla całego województwa świętokrzyskiego. W Kielcach na termometrach 26 stopni to już jest maksymalne ciepło, jakie może się dzisiaj pojawić. Kierowcom przypominam o utrudnieniach przy ulicy Warszawskiej. To w związku z budową kanalizacji. Momentami pojedziemy maksymalnie 30 km na godzinę. Cierpliwości również przy Łódzkiej.
10: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. Tego 49-latka szukano od piątku. W obławie brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące. Mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Do tematu będziemy wracać. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku.
11: Większość jednostek OSP została odesłana. Jeszcze przez chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem, natomiast pożar mamy już opanowany.
10: Relacjonuje Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, spłonął tam magazyn, w którym było 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem i 800 kg rozpuszczalników. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tylu samo pracowników placówki. Przyczyny pożaru ustala policja. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem, a protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
12: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś. Wytrzymamy.
13: Żeby nam się to wszystko opłacało.
14: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przytrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy, już padamy.
15: My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy, chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
10: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
16: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
10: Rolnicy zapowiadają, że protest może potrwać nawet 2 miesiące.
8: SK
1: SK2 News, Kielce.
9: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Wakacje coraz bliżej. Już możemy odliczać i warto zaplanować z tej okazji jakąś przyjemną wycieczkę na ich rozpoczęcie. Pamiętajcie więc o Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Czeka tam na Was zapisana w Księdze Rekordów Guinnessa największa na świecie dmuchana Arka Noego, w której poskaczecie. Są też różne strefy tematyczne. Z całą rodziną miło spędzicie czas również w Zoleśne Zacisze w Podkieleckim Lisowie. Uwaga, mamy dla Was wejściówki. Piszcie na kielce@sk.pl. Czekamy.
13: Gorąco pozdrawiam tę panią, która jedzie z Międzyzdrojów na Poznań i trzeci raz już Szczecin okrąża. No tak się czasami dzieje, ale wiadomo, że podróże krajoznawcze po Polsce to jest fajna sprawa. My mamy zabawę Polska jest najfajniejsza, która rusza dzisiaj i po godzinie 15 będzie można wiedzą w temacie Polski, może nawet i Szczecina się wykazać. Zgłoszenia macie na sk2.pl. A teraz 10 hitów, jeden po drugim. Natalia Nykiel zaczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry. No.

0: 18 po pierwszej to jest SK2, już lato jest. Wakacje, no za chwileczkę, już tak prawie. Małe szczęścia, to tak trochę właśnie w temacie tego, co nas otacza. Robert Jansson i Kuba Badach, bo w radiu SK2 najlepsze polskie hity. I kompletowanie jedenastki na SK Karniaki Cup idzie nam bardzo dobrze. Dzisiaj dołączyła do naszej ekipy Dorota, czyli jeszcze tylko 6 miejsc wolnych zostało w jedenastce takich naszych SK-dwójkowych marzeń na to, żebyście 4 lipca byli z nami na evencie SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie. I co my wam dajemy? No udział w tej imprezie w loży VIP z nami, będziecie się bawić. Do tego jeszcze oczywiście weźmiecie udział w SK Karniaki Cup, czyli będziecie mieć na Narodowym już na miejscu szansę na 10 tysięcy złotych. Gwarantujemy wam nocleg w Warszawie i jeszcze tysiak kieszonkowych. No ładnie chyba, co? Jak na nawet wypad... Być może we dwoje właśnie na SK Karniaki Cup to jest dobra opcja. Moi drodzy, no dobrze, ale dzisiaj już Dorota sobie miejsce w jedenastce zaklepała. Teraz czas na kolejną zagadkę. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jakie słowo wygwizdaliśmy w wypowiedzi Sławka Peszki. No i właśnie jak odgadniecie, jak traficie na antenę i dobrze odpowiecie, no to kolejne miejsce w jedenastce będzie wasze. A zagadka już jest nowa, możecie posłuchać jej na sk2.pl. Ja wam teraz sprawę ułatwię, bo oto ona.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No właśnie. I co tam było wygwizdane? Jak sobie kilka razy wtworzycie na sk2.pl, to może w końcu coś do głowy wpadnie, a już tak zupełnie przy okazji, jak tam będziecie, to się do zabawy SK Karniaki Cup możecie zgłosić. W sprawie tej zagadki i tego nowego wygwizdanego słowa będziemy do was dzwonić jutro już od rana. A to Dawid Porsiadło i Pięknie płyniesz w Radiu SK2. Na

0: Jakbyśmy tak teraz wszyscy razem z zespołem wideo zaśpiewali, od razu lepiej, prawda? A jak się śpiewa, to jakoś tak człowiek uśmiechnięty chodzi, w lepszym humorze, z lepszą energią, lepiej oddycha. Od tego są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Środa, czwartek, wideo już za nami. A na razie mamy poniedziałek, ten nas straszy w kalendarzu, ale co tam straszy? Mam nadzieję, dajemy radę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: To teraz przenosimy się do roku... roku takiego, kiedy to mnie jeszcze nawet na świecie nie było. 1979, no bo właśnie z tego roku pochodzi jeden z najbardziej poetyckich i ponadczasowych utworów w repertuarze Marii Rudowicz. Chodzi o wielki hit Wielka Woda. Tak nazywa się ta piosenka, którą już za chwileczkę wam zagram. Ona znalazła się na albumie Cyrk Nocą. Za tekst w tym utworze odpowiadała Agnieszka Osiecka. Muzykę skomponowała Katarzyna Gertner. Tytuł sugeruje opowieść o rzece, o żywiole. Wielka Woda jest przede wszystkim tutaj metaforą życia pełnego przygód, emocji, marzeń, może nawet trochę nieprzewidywalności. Ogromną siłą tego utworu jest połączenie takiego poetyckiego tekstu Agnieszki Osieckiej z charakterystycznym, nawet bardzo charakterystycznym wykonaniem Marii Rudowicz. Dzięki temu Wielka Woda przetrwała już dekady. No i do dzisiaj jest uznawana za jeden z najważniejszych utworów, jeżeli chodzi o polską piosenkę w ogóle. No i po ponad 45 latach od premiery Wielka Woda doczekała się też nowego życia, bo w 2024 roku Maryla Rudowicz, przypomnę, nagrała ją ponownie w duecie z Dawidem Kwiatkowskim. My nawet przy okazji graliśmy wam ten numer wtedy w Radiu SK2. Ta nowa wersja zapowiedziała album z klasycznymi hitami Marli wykonywanymi wspólnie z młodszym pokoleniem artystów. Co ciekawe, mimo upływu lat, autorzy pozostali dokładnie ci sami, wiadomo. Oni nadal, ich teksty i muzyka, kompozycje wybrzmiewają ponadczasowo. A jeżeli chodzi o ten album Marii Rudowicz nagrany z artystami młodego pokolenia, on nosi tytuł Niech żyje bal. No dobrze, dobrze, ale to my teraz nie sięgamy po nowości, nowe wersje i nowe albumy, tylko gramy oryginał właśnie z 1979 roku. Maryla Rudowicz i Wielka.

to Igor i Cud. Igor, który śpiewa o tym, że tata mówił, że ma wrodzony smutek. Jaki tam wrodzony smutek? Na wrodzone smutki to my w Radiu SK2 mamy nowości, nowości, nowości. Teraz na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Taka właśnie będzie. Kasia Sienkiewicz, po tym jak zawiesiła współpracę z Kwiatem Jabłoni, a właściwie ten projekt na razie zawiesili z bratem Jackiem. Zawiesili, podkreślam, to znaczy, że Kwiat pewnie jeszcze wróci. No właśnie, Kasia sięgnęła do twórczości solowej. I to jak? Były momenty. Tak nazywa się jej pierwszy solowy numer. To Kasia Sienkiewicz, Westerwa.

0: Pierwszy solowy singiel Kasi Sienkiewicz, Były momenty, czyli nowość w naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. 18 minut, tyle pozostało do godziny 14. Już za chwilę Jugopolis i Maciej Moleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
14: I po reklamie.

0: Lombard i szklana pogoda, jeżeli jest w was odrobina romantyzmu, to ta szklana pogoda może się nawet podobać, ale to może jesienią. Teraz chcemy ciepła, chcemy słońca, bo to lato, bo wakacje już za chwilę. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło, a dzisiaj o wynalazku, bez którego życia w upały sobie nie wyobrażamy, czyli będzie o tym, skąd się wzięła klimatyzacja.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik, witajcie. W końcu mamy prawdziwe lato, na termometrach nawet 28 stopni odczuwalna. Niestety będzie dużo, dużo wyższe, jest strasznie duszno, także niewykluczone, że jeszcze coś się popada, że jeszcze się pojawią nad Kielcami burze, także uważajcie i miejcie to na uwadze. Sprawdzę jeszcze, co słychać na kieleckich ulicach. Już całkiem sporo. Kurguje się oczywiście przede wszystkim ulica Łódzka i 1 Maja, czyli standardowo, ale większy ruch mamy na ulicy Warszawskiej, w ścisłym centrum czy na ulicy Paryż.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Złapano go niedaleko domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się czterodniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach Agnieszka Jędrasik.
15: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
16: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
15: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów psy tropiące i drony.
14: Dodajmy, w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Ponad 230 interwencji strażaków dziś w Małopolsce. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy z Krakowa, mówi Hubert Ciepły z Małopolski. Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
14: Przypomnę, ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dziś dla łącznie 9 województw. Najgroźniejsze burze przechodzą przez południowy wschód Polski. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. W Argentynie odsłonięto ogromny posąg Messiego. W niewielkim mieście Cutralco stanął 26-metrowy posąg ważący 70 ton. Przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna tego regionu.
11: SK2 News, Kielce.
13: Wiktoria Kmicik, hej! Polecam Wam teraz skarżyski Noe Park. Nie wiem, czy wiecie, ale zapisał się on w księdze rekordów Guinnessa. To właśnie tam znajduje się największy dmuchaniec na świecie.
3: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
13: Opowiada właściciel obiektu Hubert Olejarz. Pamiętajcie też o parku rozrywki i miniatur Sabat Krajno. To raptem kilkanaście kilometrów od Kielc. Macie tam słynną aleję miniatur, kino 6D czy park Papuk.
0: 2,5 minuty już po godzinie 14. No jakoś nam się udaje z tym poniedziałkiem. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. A w skąd to się wzięło, za chwilę opowiem, skąd się wzięła klimatyzacja. Muzycznie w tej dziesiątce na pewno, nowy, drugi tegoroczny hymn męskiego grania, czyli tańczę. Ale będzie też Ewa Farna, obywatel GC i na początku Kasia Kowalska, spowiedź.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Jest Ewelina Flinta i żałuję w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 w większości miejsc w naszym pięknym kraju. Dzień upalny, zdarzają się przelotne, takie dość intensywne opady deszczu, ale jednak lato sobie o nas przypomniało i bardzo dobrze, a jak o nas lato sobie przypomniało, to my sobie przypomnieliśmy o klimatyzacji. A skąd? No właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: No bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie lato bez klimatyzacji, ale jej historia zaczęła się nie od wygody, tylko od problemów w drukarni. Dokładnie w 1902 roku amerykański inżynier Willis Carrier stworzył urządzenie, które miało kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza, bo w jednej z nowojorskich drukarni papier pod wpływem wilgoci rozszerzał się i kurczył, przez co kolory nie nakładały się prawidłowo podczas druku. Carrier opracował system przepuszczający powietrze przez schładzane elementy. Dzięki temu można było nie tylko obniżyć temperaturę, ale także osuszyć powietrze. To rozwiązanie okazało się przełomowe, no i szybko zaczęto stosować je w fabrykach, magazynach, później także w kinach. A w latach 20. klimatyzowane kina stały się ogromną atrakcją. W upalne dni ludzie przychodzili nie tylko na film, ale również po to, żeby się schłodzić. A to zupełnie jak dzisiaj. Z czasem technologia trafiła do biur, samochodów i domów. Dzisiaj klimatyzacja jest standardem w wielu miejscach na świecie i pomaga nie tylko zapewnić komfort, ale też, no właśnie, chroni chociażby sprzęt elektroniczny czy żywność. Ciekawostką jest, że pierwszy samochód wyposażony fabrycznie w klimatyzację pojawił się już w 1939 roku. Był to luksusowy model marki Packard. System zajmował sporą część bagażnika. Jego obsługa była tak skomplikowana, że nie dało się regulować temperatury z miejsca kierowcy. Mimo to był to początek klimatyzacji samochodowej, bez której dzisiaj wielu kierowców nie wyobraża sobie podróży. No to dobrze, zanurzmy się w takim razie bardzo przyjemnie teraz dosłownie, bo z klimatyzacją, w dzień gorącego lata, również muzycznie. Big Day.
1: Skąd to się wzięło?

Proszę, Dimes, to chyba jest dobra propozycja, jeżeli tylko energia was rozpiera na upalne poniedziałkowe popołudnie. Dawid Kwiatkowski i Kaja. Czas na nowość teraz na naszej playliście skowo-dwójkowej wśród najlepszych polskich hitów. Artystka młoda, artystka, która wystąpiła na tegorocznym festiwalu w Opolu w ramach debiutów, a potem w występie w swoich społecznościówkach napisała: co przeżyłam, to moje. Niektórzy pamiętają jej charakterystyczny pomarańczowo-czarny strój. Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno, to u nas Wester 2 nowość.

0: Niby delikatnie zwiewnie, ale z taką energią, prawda? Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim, bo u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty pozostały do godziny 15. No właśnie, a po 15 zabawa, no chciałem powiedzieć nowa, ale tak naprawdę znacie ją doskonale, chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Jeżeli ma... To nie ma. Chciałem powiedzieć, jeżeli macie wiedzę o Polsce, no właśnie, trzeba będzie się ową wiedzą w naszym quizie wykazać, krótko mówiąc, w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Za taki udział w zabawie, jak się pojawicie na antenie, zestawy kosmetyków na lato, na wakacje dla was, a finał tygodnia zawsze w piątek i wtedy najlepsza osoba z całego tygodnia w fajnej miejscówce gdzieś tam w naszym kraju wygrywa pobyt w luksusowych hotelach, bo tylko takie czekają w tym tygodniu. W piątek ktoś zgarnie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Takie rzeczy, moi drodzy, więc trzymam kciuki, żeby się udało, żebyście się okazali najlepsi, żeby te 30 sekund to dla was było takie... No wiecie. Pamiętajcie o tym jednak, że najpierw trzeba się zgłosić do zabawy, bo inaczej się nie uda. SK2.pl. A za chwileczkę lubię być z nią. Baranowski będzie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
3: Echo. Odpowiada każdemu.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
16: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
15: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
16: Niemożliwe.
15: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
16: Sprawdźmy to.
15: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszplytek.pl.
17: I po reklamie.

0: Teolo Kleks, Sobel i Sanach i wynalazek Filipa Golarza w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz 15, a po 15 powraca zabawa, którą doskonale znacie, chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i odpowiedzieć dobrze pytań dotyczących Polski. Za udział w tak zwanych małych finałach, czyli dziś, jutro, pojutrze, w czwartek również mamy dla Was zestawy kosmetyków rewelacyjnych na lato. A jeżeli chodzi o finał tygodnia, w piątek, no wtedy się okaże, kto z całego tygodnia okazał się najlepszy i kto zgarnia od nas, uwaga, pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Więc trzymam kciuki za Wasze jak najlepsze wyniki, a do tej zabawy zgłaszacie się na naszej stronie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: I pora sprawdzić, jak sytuacja ma się na kieleckich ulicach. Oczywiście korkuje się już nam ulica Łódzka i 1 Maja przede wszystkim. Chwilkę możecie też postać w centrum, ulica Grunwaldzka. Tam też postoicie, drodzy kierowcy. Poza tym ulica Pakoszy czy Tarnowska. A jak sytuacja z pogodą w Kielcach? Na termometrach nawet 28 stopni. Możliwe, że jednak pojawią się jeszcze dziś burze i to dość niebezpieczne i silne. A noc w Kielcach czeka nas tropikalna.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
16: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
0: Mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Pojawiły się tam utrudnienia. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają. Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie. Oberwanie chmury nad stolicą Małopolski, a teraz zalany biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski, od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawałnica przeszła m.in. w okolicach Zakopanego, o czym więcej nasz reporter Łukasz Bobek.
17: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie
1: płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, są także zalane posesje i piwnice niektórych domów.
13: Dodajmy, w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW przed burzami. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk jest już w tymczasowym areszcie. Mężczyzna w piątek sterroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
17: Ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
13: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin po napadzie w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
3: SK2 News, Kielce.
15: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. 49-latka szukano od piątku. W obławie brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące, a więcej na sk.pl. Sezon burzowy w pełni. Czy wiemy, jak powinniśmy się podczas nich zachować? Świętokrzyska Straż Pożarna apeluje.
18: W przypadku wystąpień burz apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie przebywania pod drzewami, zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i tarasach.
15: Mówi Kamil Ciepielewski ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
0: Już za chwilę zadzwonię do kogoś z was, kogoś, kto się zgłosił do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza i sprawdzimy wiedzę o Polsce, więc pilnujcie telefonów, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Brodka czeka Mrozu, na początek Sarah James. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To T-Law i Warszawa w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity 17 minut po godzinie 15.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków w serii Sopot Sun.
2: SK 2. SK 2. Polska jest najfajniejsza.
0: O te wasze ukochane najfajniejsze regiony Polski was pytamy w zgłoszeniach do zabawy na sk2.pl. Może Warszawę, o której T-Law śpiewał, też można kochać i może ona być ukochaną miejscówką. A ja witam Asię, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: A który region Polski ty lubisz najbardziej i dlaczego? Opowiadaj.
3: Jak najbardziej nasze polskie morze.
0: Nasze polskie.
3: I jego malownicze zakątki.
0: Ty napisałaś nawet, że Sztutowo dokładnie, bo tam można galopem, konno, po plaży, że podobno to super
3: dokładnie.
0: Przeżycie. Słuchaj, a było kiedyś... A testowałaś kiedyś galopem, konno w górach na przykład? Albo gdzieś tam w rejonach
3: Nie było niestety okazji.
0: Słuchaj, bo jak okażesz się najlepsza w całym tygodniu tej naszej zabawy, Polska jest najfajniejsza, to być może w piątek dostaniesz od nas pobyt w hotelu dr Irena Eris, Polanica Zdrój, więc tam przyjemności takie albo inne mogą być testowane. Trzymam kciuki, żeby się
3: szukać.
0: Trzymam kciuki, żeby się udało, moja droga. Chodzi o to, żebyś się okazała po prostu najlepsza. Najlepsza to znaczy odpowiedziała na jak najwięcej pytań dotyczących Polski i musisz to zrobić, droga Asiu, w 30 sekund. Czy wszystko jest jasne? Pytań nie pomijamy, odpowiadamy po kolei na wszystkie pytania, które ja ci zadaję. Czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. To co? Jeszcze się trochę poodprężamy, czy już przechodzimy do rzeczy?
3: Nie, zaczynajmy.
0: Zaczynajmy, no dobra. Czy powiedz mi, Asiu, czy reprezentację Polski można zobaczyć na tegorocznym mundialu?
3: Nie.
0: Czy nad polskim morzem można zjeść gofra z bitą śmietaną?
3: Można, tak.
0: Czy w Polsce istnieją zabytki wpisane na listę UNESCO?
3: Tak.
0: Czy w Polsce obowiązuje zakaz używania fajerwerków przez cały rok?
3: Nie.
0: Czy w Polsce można spotkać dzikie rysie?
3: Tak.
0: Czy w Polsce kiedykolwiek odbyły się Igrzyska Olimpijskie?
3: Nie.
0: Czy Polska posiada wyspy?
3: Tak.
0: Czy Polska ma więcej niż jedną linię metra?
3: Nie.
0: I tutaj źle.
3: Ma.
0: Tak, bo w samej Warszawie jest już więcej.
3: Tak, pomyliłam z miastem.
0: Nie, no dobra, dobra, czekaj, ale tak nie jest źle. Nie jest źle jak na tak zwany pierwszy raz. Ja już liczę, na ile pytań odpowiedziałaś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8 pytań odpowiedziałaś i jest 7 poprawnych odpowiedzi, jedna zła. Tak mi się wydaje, droga Joanno, że to jest bardzo dobry wynik. Zobaczymy, co zaprezentują słuchacze pozostali w tym tygodniu i kto okaże się najlepszy oczywiście. I w piątek, kto zgarnie pobyt.

0: w hotelu dr Irena Eris Polenica Zdrój. Więc bądź z nami koniecznie również w piątek. Nasłuchuj uważnie, co będą twoi rywale prezentować, jaką wiedzę w tygodniu. A ja teraz już tobie wręczam zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopor Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje, proszę bardzo.
1: Bardzo się przyda.
0: Dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Również dziękuję.
0: Drodzy słuchacze, gdybyście chcieli oczywiście postawić się tutaj w kontrze trochę do Joanny i z nią rywalizować i zaprezentować swoją wiedzę, zapraszam SK2.pl i pamiętajcie, że...
2: SK2. Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Wierność jest nudna, to Natalia Kokulska. W naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Jako pierwsza próbowała Asia. Odpowiedziała na 8 pytań, przypomnę. 7 odpowiedzi było dobrych, jedna zła. No, jest szansa wyprzedzić Asię i okazać się jeszcze liderem, bo to było pierwsze podejście w tym tygodniu. Wszystko się może zdarzyć, no chyba, że nikt nie zdoła tego zrobić. Zgłaszacie się na sk2.pl, a na zegarkach 15.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Poszukiwania 19-latka na Dolnym Śląsku wznowione. Służby kolejny dzień przeczesują Zalew Mietkowski.
2: Czynności ratownicze zmieniły się w działania poszukiwawcze. Na tym zalewie i jego nabrzeżach trwają poszukiwania z udziałem naszych patroli.
1: Mówi Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu. Przypomnę, w sobotę po południu dwóch mężczyzn pływało po zalewie na deskach słup. Przez nagłą zmianę pogody obaj wpadli do wody. Tylko jednego z pływaków udało się wyciągnąć. W Późnikach na zachodzie Ukrainy ruszył dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Prace mają potrwać około tygodnia. We wtorek benzyna będzie droższa, nieco taniej natomiast za diesla. Litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, o 4 grosze więcej niż dziś. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 11 groszy. To spadek o 1 grosz.

Już nie wiem jak sam trzymać dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa. Ja

0: tych spraw, na które czekaliśmy w czerwcu, jedną możemy już odhaczyć. Lato przyszło, kalendarzowe, więc formalności stało się zadość, ale jak czujemy też doskonale, temperatura też wyjątkowo letnia, przynajmniej w niektórych miejscach naszego kraju. Czekamy jeszcze na wakacje, żeby radości stało się zadość, a to już w tym tygodniu, w piątek. No my świadectw nie odbieramy, ale nasze dzieciaki, owszem, chyba, że ktoś kończy jakąś, nie wiem, edukację troszkę późniejszą, to pamiętajcie, żeby wykorzystać odpowiednio wakacje. Kasia Kowalska za nami, za chwileczkę Lady Punk i Mniej niż zerowe z C2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
7: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
6: Kiedy wyruszasz?
7: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
10: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu. To będzie ostatnia reklama.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Ależ to jest piękna ballada Mafia imię deszczu w SC2, bo u nas najlepsze polskie hity i zaraz 16. I o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata, z naszego lokalnego podwórka również. Ja już mam przygotowaną muzykę na czas po serwisie, po newsach tych najświeższych, ale też po 16 Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj będzie o tym, co takiego, no niezbyt przyjemnego, możemy znaleźć na spacerze latem.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka. Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
3: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
2: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
3: Niemożliwe.
2: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
3: Sprawdźmy to.
2: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Drodzy kierowcy, szybko przez Kielce nie przejedziecie, ale chyba dobrze o tym wiecie, bo trwają godziny szczytu. Korkuje się oczywiście centrum, poza tym postoicie na ulicy Łódzkiej 1 maja w okolicach Kadzielni również. Także życzę wszystkim cierpliwości, mi też się przyda. A co w pogodzie w Kielcach? Narzekaliśmy na zimno, to teraz będziemy narzekać na to, że jest bardzo, bardzo gorąco i dziś jest naprawdę duszno. Jeśli chodzi o temperaturę, to nawet 28 stopni odczuwalna jeszcze wyższa.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy trzeci stopień pogodowych alertów. Południe i wschód kraju również z ostrzeżeniami. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Jak już Was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
10: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flash foody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowane.
9: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
8: O nieprawidłowościach w szpitalu południowym mógł wiedzieć tylko jego zarząd, a nie rada nadzorcza. Przekonuje naszego reportera były już członek rady, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
11: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
8: Przekonuje Robert Kępa. Z kolei prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Kielce znów będą modową stolicą Polski. Za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festiwal of Fashion. To największe w kraju święto niezależnych projektantów. W tym roku upłynie pod znakiem żywiołów.
12: Myślę, że najważniejszą częścią jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać finałową 20.
8: Mówi Artur Wijata, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury. Festiwal rusza 30 czerwca.
13: SK2 News, Kielce.
7: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Tylko wczoraj 45 interwencji związanych z burzami w Świętokrzyskiem, mówi Kamil Ciepielewski ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
14: 36 zdarzeń dotyczyło wiatrołomów. Przy 4 interwencjach jednostki wypompowywały wodę z zalanych budynków. Podczas 5 zdarzeń strażacy zabezpieczali uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
7: Na szczęście nikt nie został poszkodowany. A to nie koniec burz w Świętokrzyskiem. Prognozowane są ulewy grożące lokalnymi podtopieniami oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Miejscami może spaść grad.
15: komu dokuczają upały, to bardzo proszę. Szklanka wody, ona zawsze dobrze zrobi, ta muzyczna również, dlatego Bajm rozpocznie tę godzinę właśnie hitem Szklanka wody. No i oczywiście przyjdzie Jarząbek, który opowie nam, co takiego, no niezbyt fajnego, a wręcz obrzydliwego możemy na spacerach znaleźć, spotkać. Jeżeli jesteście na to gotowi, to koniecznie zostańcie z nami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 14 minut po godzinie 16 to Oskar Cyms, nie musisz się bać, a przy na letnich wakacyjnych spacerach jest coś, czego powinniśmy się obawiać, co mogą nas wywoływać, no, różne odruchy. O tym już teraz Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o staromodnika.

0: To Sylwia Grzeszczak. Och i ach w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zbliżamy się do godziny 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran, podało dziś tamtejsze Ministerstwo Finansów. Jak przekazał szef resortu, to część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Sankcje na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej zawieszono na 60 dni. Sezon grzewczy już się skończył, ale Czad wciąż stanowi zagrożenie. To przez upały i burze strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla.
2: Wysoka temperatura, bardzo ciężkie powietrze, następują problemy z wyciągami spalin, jeżeli chodzi o cyki gazowe.
1: Mówił Mirosław Śledź, komendant Straży Pożarnej w Szczecinku, gdzie tylko w miniony weekend w 10 mieszkaniach czujniki wykryły tlenek węgla. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest już list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ma to być efekt połączenia dwóch ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych. Porozumienie wypracowano po obradach okrągłego stołu, który zaproponowali związkowcy, a fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku.

0: Kiedyś byłem na takiej randce, na której przez cały czas trwania randki siedzieliśmy w samochodzie i w kółko grał nam Gabriel Fleszar Bilet do nieba. Reszty wam nie powiem. To jest SK2, to są najlepsze polskie hity. 19 minut i będzie godzina 17. Mam nadzieję, że ten numer u was, no, może jakieś podobne wspomnienia obudził. Zaraz będzie Carla Fernandez i Chcę tu zostać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadłeś?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: I po reklamie.

0: Natalia Nykiel, spokój. O, właśnie tego wam życzę, jeżeli jeszcze nie macie urlopu, a jesteście zmęczeni dzisiaj wyjątkowo pracą, jak wrócicie do domu, to właśnie, żebyście tylko ten spokój znaleźli, żeby on wam towarzyszył. A na pewno po godzinie 17 w Radiu SK2 będzie wam towarzyszyć Kinga Baryga, która zagra kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę, złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
11: Mediamarkt.
12: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
13: Echo. Odpowiada każdemu.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
27: Uwaga, drodzy kierowcy, mam dla was bardzo ważną informację. Ulica Chuwalczyków jest zamknięta w obu stronach. Doszło tam dziś niestety do wycieku gazu podczas prac ziemnych, a więcej informacji już wkrótce w serwisie. Poza tym korkuje nam się ulica 1 Maja i ulica Łódzka. A jeśli chodzi o pogodę w Kielcach, to wciąż obowiązuje ostrzeżenie przed ulewnymi deszczami i niebezpiecznymi burzami, także uważajcie. Jeśli chodzi o noc, to będzie ona naprawdę tropikalna, bo prawie 20 stopni, a jutro 30.
26: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Tę część Podhala nawiedziła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki.
1: No takim przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
2: Czysto wleja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
0: Na miejscu był nasz reporter Łukasz Bobek. W Białym Dunajcu działają obecnie niemal wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tatrzańskiego. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie okręgowym zasiadł m.in. poseł PiSu Dariusz Matecki, a chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przyznano stowarzyszeniom powiązanym z politykiem. Poseł Matecki jest gotowy na długą sądową batalię.
3: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
0: W sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Przypomnijmy, prokuratura przedstawiła Dariuszowi Mateckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Charnowie pod Ustką, a na miejscu jest teraz 5 strażackich zastępów. Po dogaszaniu ustaleniem przyczyn pożaru zajmie się policja.
4: SK2 News, Kielce.
27: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnie w Mierzawie.
5: Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
27: Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak. Groźny wyciek gazu w Kielcach. Przy ulicy Chubalczyków podczas prac ziemnych uszkodzono gazociąg, ewakuowano 20 osób. Strażacy opanowali już sytuację, ale ulica wciąż jest zablokowana w obu kierunkach.
11: 2,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2. Dzisiaj 22 dzień czerwca, czyli pierwszy dzień kalendarzowego lata. A my gramy najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek Bryska z numerem Obca.
25: SK2.

0: Lady Punk, tacy sami, tak wam gramy 16 minut po godzinie 17. To jest ten moment, kiedy wielu z was opuszcza miejsca pracy, wsiada do samochodu i kieruje się już w stronę domu. A że mamy ten dzień na literkę P, to ten poniedziałek, powiedzmy sobie szczerze, może być dla wielu z was ciężki, trudny. Ale mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, które powodują, że humor z automatu się poprawia, że spada poziom stresu, no bo tak działa na nas muzyka. Tak mówią specjaliści, słuchajcie, że muzyka działa bardzo pozytywnie, pozwala nam się wyluzować zarówno tak fizycznie, jak i psychicznie, bo często jest tak, że słyszymy jakiś rytm i zaczyna nam chodzić nóżka, zaczynamy się troszeczkę ruszać, a do tego jeszcze muzyka pozytywnie wpływa na nasz stan psychiczny. Powoduje, że przestajemy się stresować i nagle te wszystkie maile, te rozmowy z szefem, rozmowy z współpracownikami stają się po prostu niczym przy tej muzyce i przy tym, że możemy poniedziałkowe popołudnie spędzić sobie z najlepszymi polskimi hitami. I ja już o to zadbam. Już teraz w Radiu SK2 Sanach i Dawid Podsiadło z numerem Ostatnia Nadzieja.
1: SK2.

0: Demono, póki na to czas, tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po 17, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, wehikuł czasu i w ramach tego wehikułu cofamy się do roku 1994, bo to właśnie wtedy powstał numer Tyle chciałem ci dać. Kultowy polski duet zespołu Universe i wokalistki Beaty Kozidrak. To taka przejmująca ballada, która opowiada o trudnej miłości, tęsknocie i takich błędach przeszłości. No ale moi drodzy, Beata Kozidrak tutaj, w tym duecie, robi naprawdę coś niesamowitego. Jeśli tego numeru dawno nie słyszeliście, albo nie słyszeliście go w ogóle, to my w Radiu SK2 właśnie teraz wam go gramy. Universe i Beata Kozidrak, tyle chciałem ci dać.

Kielce. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na nowość. Takiego duetu nikt się nie spodziewał. Ale co to jest za połączenie? Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radio SK2.

0: Ale to dobrze brzmi. To jest nowość na antenie Radia SK2. Gips i go ostatni dzień lata. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 17. A już teraz przychodzę z taką informacją, no bo jak to się mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. No to ja was trochę uzmysłowię. Okazuje się, że najlepszy kierunek na samotny wyjazd w Europie to Polska, a dokładnie miasto Łódź. Autorką tego rankingu jest brytyjska dziennikarka Lydia Swinską. Spędziła w Łodzi 9 dni i doceniła coś, czego ani w żadnych informacjach, ani na pocztówkach nie widać. Spodobały jej się murale, pofabryczne budynki i różne miejsca, takie jak centra kultury na przykład. Większość tych atrakcji można zwiedzić pieszo i to też się tej dziennikarce spodobało. Ważna informacja jest taka, że miasto pokonało Ateny i Neapol. No i kto mi powie, że Polska nie jest najfajniejsza, ależ oczywiście, że jest. I nawiązując też do tego, że Polska jest najfajniejsza, przypominam wam o naszej akcji, bo wy możecie wejść na sk2.pl i zgłosić się do naszej zabawy. Możecie sprawić, że zgarniecie od nas pobyt w 5-gwiazdkowych hotelach, zestawy kosmetyków, i jeszcze będziecie mogli z nami pogadać na antenie. Czy to nie brzmi kusząco? Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Polska jest najfajniejsza i napiszecie, który z wakacyjnych zakątków Polski kochacie najbardziej i dlaczego. A może właśnie będzie tam Łódź?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych, plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
5: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
6: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
5: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
6: Niemożliwe.
5: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
6: Sprawdźmy to.
5: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
7: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
8: Echo. Echo. Echo odpowiada każdemu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
11: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwa śledztwa wszczęła prokuratura w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kolejne ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. IMGW podniosła alerty do najwyższego poziomu w częściach województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Podczas burz opady deszczu lokalnie sięgną nawet do 90 mm. W południowo-wschodnim narożniku kraju dalej aktywne są też burzowe alerty drugiego stopnia. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Na koniec ważne informacje dla kierowców. Ruch na S3 pod Szczecinem został wznowiony. Burmistrz Gryfina rozwiązał zgromadzenie rolników. Protest zakończył się po blisko 4 godzinach. Rolnicy domagają się dalszych rozmów z rządem.
0: Minuta po godzinie 18. To jest Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity. Już za chwilę Sami, Lato 2000. Idealny numer na rozpoczęcie lata i już za chwilę rozpoczęcie wakacji. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę także zabawa Nie mów tak, nie mów nie.
1: SK 2.

Jak oni to robią, jak oni śpiewają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Niektórzy mogli usłyszeć ten numer i wiele innych numerów chłopaków na żywo, a to działo się wczoraj na koncercie SK Music Tour w Buczku. Jeśli nie mogliście tego zobaczyć na żywo, to zapraszamy Was na media społecznościowe. Na Instagramie, na Facebooku Radio SK2 możecie zobaczyć, jak oni to robią, jak oni śpiewają, jak oni porywają publiczność. No a my już za chwilę pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest zabawa i propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zadam Wam 6 pytań, na które odpowiadacie, nie używając

0: Grzegorz Chyrzy-Tap na chwilę. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie, a razem z nami będzie, bo bawiła się Monika. Cześć Moniko.
2: Witam serdecznie.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Czekam, aż syn skończy trening.
0: A, czyli w oczekiwaniu na syna po prostu dzwonisz, znaczy napisałaś do nas i chcesz się z nami pobawić. Wszystko
2: tak,
0: się zgadza.
2: Zabijam nudę.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady tej naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Warto też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. I masz na to wszystko 30 sekund. Jeśli uda ci się przejść przez te pytania, to zgarniasz ode mnie oczywiście kubek Radia SK2. Czy zasady są jasne?
2: Jasne.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Lubisz dowcipy?
2: Czasami.
0: Znasz jakieś?
2: Mało.
0: Chcesz, żebym opowiedziała ci dowcip?
2: Innym razem.
0: Znasz kawał o Jasiu?
2: Jasia nie lubię.
0: A ten o Kowalskim?
2: Z Kowalskim też nie jest po drodze.
0: Śmieszny, prawda?
2: Czasami bywa.
0: Dobrze, bardzo dobrze, Moniko, ci poszło. Wielkie gratulacje dla ciebie. Oczywiście kubek Radia SK2 jest twój. Bardzo ci dziękujemy.
2: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i trzymaj się, spędź dobrze ten wolny czas w oczekiwaniu na syna.
2: Mam taki zamiar.
0: Dzięki bardzo, hej, pa.
2: Pa.
0: A my, moi drodzy, dziękujemy bardzo. Przypominamy, że kolejna zabawa i kolejna szansa na kubek już jutro w Radiu SK2. Zapraszamy na zabawę Nie mów tak, nie mów nie.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A teraz czas na nowość na naszej playliście. Na ten duet wszyscy czekaliśmy bardzo długo. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Gramy już teraz.
3: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, ten numer cały czas czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. I jeśli ten numer wam się podoba, to wystarczy, że wejdziecie na sk2.pl. Tam znajdziecie szczegółowe informacje. Gorąca polska dwudziestka, w tę zakładkę wchodzicie i klikacie plusiki, minusiki przy tych swoich ulubionych bądź mniej lubianych numerach, a my później wam je gramy. I kto wie, może się okazać, że w kolejnym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka może właśnie ten numer wyląduje na szczycie. Wszystko w waszych rękach. sk2.pl, tam wchodźcie, a już w piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie. W jego imieniu oczywiście was zapraszam.
1: SK2. Reklama.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Sernik wiedeński, wyrób własny Społem 34,99 za kilogram. Cena przed obniżką 43,99 za kilogram. Kaszanka z kiszoną kapustą 500 gramów, wyrób własny Społem 13,90 za sztukę. Cena przed obniżką 17,99 za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
5: Ja? Nie!
4: Jak to?
5: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Oscar Sims i No co ty, on zawsze powoduje w nas pozytywne emocje, pobudza i dodaje energii. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Po 19 kolejne takie się pojawią. Będzie m.in. Ewelina Lisowska, ale także Maciej Musiałowski ze swoim nowym numerem Flora. Do tego jeszcze dorzucamy oczywiście wehikuł czasu w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Uwaga, uwaga! Finał Echo Slide Challenge w Galerii Echo już w sobotę. Wygraj kampera na tydzień, bilety do Energylandii i na Sunrise Festival. Brakuje Ci pieczątek? Wymień punkty z apki i walcz o wakacyjne nagrody. Regulamin na galeriaecho.pl. 27 czerwca od godziny 11 przy CK Róże.
10: Echo. Echo odpowiada każdemu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Weronika Babczyk, przypominam, że masa rodzinnej rozrywki czeka na Was w Parku Legend w Nowej Słupi.
15: Kilkanaście legend, kilkanaście sal do przejścia, wirtualny lot na miotle w postaci okularów wirtualnej rzeczywistości, która faktycznie oszukuje nasz błędnik, faksymilia, a więc tak naprawdę fotokopie kazań świętokrzyskich, najstarszego zabytku piśmiennictwa polskiego w naszym kraju i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy.
14: Zapraszam Piotr Sepioło.
0: Wybiła godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Ewelina Lisowska w stronę słońca. Tego słońca w wielu miejscach w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. A do tego jeszcze porozmawiamy sobie o Międzynarodowym Dniu Bycia Sobą, bo dzisiaj ten dzień obchodzimy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
16: SK2.

Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Myślę, że nie jedna osoba dzisiaj chciała to swojemu szefowi zaśpiewać, ale już całe szczęście większość z Was jest po pracy, więc teraz uspokajamy się, relaksujemy i słuchamy najlepszych polskich hitów, bo takie gramy Wam w Radio SK2. Swoją drogą dzisiaj 22 dzień czerwca, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to ja przychodzę do Was z pewnym pytaniem. Pytaniem, co sprawia, że Wy czujecie się sobą? Dajcie znać koniecznie, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity. I dodam tylko, że mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. Co sprawia, że czujecie się sobą? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. A ja gram Sorry Boys już teraz i absolutnie, absolutnie. SK2.

0: Kombi. Już ci nie wybaczę 25 minut po godzinie 19 w Radiu SK2. A już teraz przyszedł czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Właśnie teraz cofamy się do roku 1969, bo właśnie w tym roku powstał numer Nie dokazuj od Marka Grechuty. Skomponował muzykę Jan Kanty, Pawlusiewicz, a tekst napisał sam Marek Grechuta. No i tutaj piosenka reprezentuje bardzo niezwykle taki radosny i żartobliwy okres w twórczości artysty i charakteryzuje się też taką lekką i melodyjną kompozycją, która jest połączona trochę z poetyckim, ale takim przystępnym tekstem. Ten utwór bardzo szybko zyskał status ponadczasowego numeru, a także doczekał się licznych wykonań i interpretacji na przestrzeni lat. A teraz my gramy wam go w Radiu SK2. Marek Grechuta, Nie dokazaj, nie dokazuj.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto zna, ten śpiewa.

innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud.

I czas na kolejną nowość w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, tylko my. A w swoją drogą Jeremi Sikorski jest już mężem. I to chyba piosenka dla żony.

0: Jakie to jest piękne. Jeremi Sikorski, Tylko My, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej playliście, której możecie posłuchać. To są najlepsze polskie hity. A swoją drogą ja pytałam was, co sprawia, że czujecie się sobą, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. Justyna się odezwała i napisała: hej, czuję się sobą, gdy śmieję się tak głośno, że wszyscy wiedzą, gdzie jestem. To moja supermoc. Buziaki. Pozdrawiamy się serdecznie i życzymy ci, droga Justynko, żeby tych powodów do uśmiechu było i do śmiechu było bardzo, ale to bardzo dużo. Ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwała się też Basia. Basia napisała: jestem sobą, gdy po przyjściu do chaty mogę zdjąć stanik. Kobiety zrozumieją.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty od

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: patrzę w kalendarz i nie dowierzam. 5 dni, a dokładnie 4 już nawet, zostały nam do rozpoczęcia wakacji. Ja wiem, dzieciaki najbardziej nie mogą się doczekać, rodzice trochę mniej, chociaż perspektywa dziadków brzmi bardzo kusząco.
1: Reklama.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Weronika Wawrzyk, ostatni tydzień roku szkolnego, wakacje coraz bliżej, warto więc zaplanować jakąś przyjemną wycieczkę. Wybrać się możecie na przykład do Zoo Leśne Zacisze w podkieleckim Lisowie. Spotkacie tam masę sympatycznych zwierzaków z wielu różnych kontynentów. Przypomnę jeszcze szybciutko, że już jutro w Kieleckim Teatrze Żeromskiego rusza kolejny festiwal publiczności o Dziką Różę. Wszystkie premiery tego sezonu ponownie na scenie.
0: Dzisiaj 22 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to co sprawia, że wy czujecie się sobą? Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Karolina napisała, że bycie sobą sprawia jej to, że spędza czas z przyjaciółmi. Tam może czuć się w pełni sobą. Bardzo dobrze, o to chodzi. No to co, gramy. Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale to jest dobre. Tak wam gramy w Radiu SK2. To była orkiestra Męskie Granie. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańcze. A jeśli są tutaj tacy, którzy chcieliby ten numer usłyszeć na żywo, to jest taka możliwość, bo w Radiu SK2 możecie zgarnąć wejściówki, podwójne karnety na Męskie Granie, na koncerty Męskiego Grania. Pierwszy koncert, który nam się zapowiada, odbędzie się w Żywcu i karnety na ten koncert będę miała dla was jutro po godzinie 17, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo, bardzo uważnie. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Patrycja Markowska i jeszcze raz.

Starsa i Zakry. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam was, co sprawia, że czujecie się sobą. I Monika się odezwała, napisała tak. Kawa, dużo dystansu do życia i odrobina czarnego humoru. To cała ja, to tak odnośnie tego, co sprawia, że czuję się z tobą. Pozdrawiam. Sobą, pozdrawiam. Pozdrawiamy również Moniko, życzymy ci miłego dnia i tego, żeby ten dystans był. Kawy to ty może już dzisiaj nie pij, żebyś mogła spokojnie zasnąć wieczorem. Po prostu posłuchaj najlepszych polskich hitów. One też sprawią, że będziesz miała odpowiednią dawkę energii. No bo już teraz gramy Bledka i Tańcz. To jest nowość, którą wam gramy. To jest najnowszy numer od tej artystki i on bardzo szybko wpada w ucho. Posłuchajcie.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Tak, gramy wam 22 minuty przed godziną 21, ale do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Dość, ale będzie też Bajm i Ta sama chwila. Zostańcie z nami koniecznie.
1: SK2. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, Nie lubię cię. Tak wam gramy w Radiu SK2. My was bardzo lubimy i najlepsze polskie hity grać dalej będziemy po godzinie 21 aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Weronika Wawrzczyk, choć dopiero poniedziałek, to my już mówimy o tym, co będzie działo się w niedzielę. Nasz letni patrol SK Summer City będzie razem z wami podczas Dnia Skarżyska Kamiennej. Koniecznie nas tam szukajcie, zgarnijcie bezpłatne pomarańczowe gadżety Radia SK, no i razem z nami świętujcie rozpoczęcie wakacji. A jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, warto zamoczyć się troszeczkę w wodzie w kieleckich basenach tropikalnych.
8: Magazyn lokalny.
9: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Sezon motocyklowy trwa praktycznie cały rok, jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwalają na poruszanie się jednośladami. Motocykliści muszą jednak pamiętać o wielu ważnych aspektach, dzięki którym ruch na drodze będzie bezpieczny. Oprócz praktyki ważna jest także wiedza teoretyczna i zdrowy rozsądek.
10: Dzień dobry, nazywam się tkacz Paweł, instruktor z jednej z kieleckich szkół jazdy.
9: Porozmawiamy sobie o sezonie motocyklowym, o jeździe na motocyklu. Zacznijmy od początku. Jak się nauczyć jeździć na motocykle? Jak ta nauka od krok po kroku wygląda? Od czego się zaczyna kurs?
10: No przede wszystkim trzeba zacząć od rozmowy z kursantem na temat, jak w ogóle działa motocykl, jakie są zasady kierowania, zasady poruszania się na motocyklu, gdzie znajdują się dane elementy, bo to inaczej wiadomo niż w samochodzie osobowym. No trzeba kursanta też uświadomić nie tylko o tych miłych, fajnych sprawach, z czym się wiążą motocykle, tylko też z aspektami, które są, no jednak mogą nieść ze sobą konsekwencje, prawda, pewnych wydarzeń. Więc trzeba uświadamiać kursantów, że motocykl to też fajna, przyjemna sprawa, ale niebezpieczeństwo, tak?
9: Czyli zaczynamy od takich zajęć teoretycznych?
10: Tak, ale mówimy tu o wykładzie. No, myślę, że tak co najmniej pół godzinki, czasami do godziny, w zależności od kursanta, trzeba poświęcić na to, żeby przedstawić kursantowi, jak działa motocykl, gdzie mamy sprzęgło, hamulec, gaz. No, najważniejszy hamulec w tym momencie, bo tutaj jest najwięcej problemów z początku i utrzymania równowagi, prawda? Więc głównie odbywać to w sposób ruszania, zatrzymywania, aż kursant opanuje ruszanie, zatrzymywanie, równowagę.
9: A na co motocyklista musi zwracać większą uwagę niż kierowca samochodu?
10: No na pewno musi zwracać uwagę na nawierzchnię, stan tej nawierzchni, dziury na drogach, jakie mamy porę dnia, bo to nocą też jeździ gorzej na motocyklu, warunki atmosferyczne. No i przede wszystkim musi zwracać uwagę na większą ilość rzeczy niż kierowca samochodu osobowego, ze względu na to, że nic nas nie chroni jako motocyklistów, tak?
9: Czyli po prostu są bardziej narażeni na drodze.
10: Tak, zdecydowanie. No i też mówimy tak właśnie, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, czy też właśnie nawierzchnię, to też musi zwracać uwagę, czy nie ma piasku, kamieni, i w ten sposób musimy oceniać realne zagrożenie na drodze.
9: A jak wygląda taki egzamin na motocykl w praktyce?
10: Egzamin mamy z kategorii A, A2, A1 czy AM. Odbywa się na początku na placu manewrowym. Tu trzeba zaliczyć zadania egzaminacyjne. Potem jest w ruchu drogowym, natomiast najwięcej problemów sprawia jednak ten plac manewrowy, bo tych zadań tam jest sporo i o nich trzeba zacząć głównie naukę na motocyklu.
9: Czyli to jest taki slalom po prostu, tak?
10: Tak, mamy tam slalom wolny, slalom szybki, mamy omijanie przeszkody, przejazd w kształcie cyfry 8, mamy hamowanie awaryjne, hamowanie w miejscu wyznaczonym, no i początek, czyli obsługa motocykla i przetoczenie motocykla.
9: Tak w praktyce to jest trudniejsze, jazda motocyklem niż samochodem?
10: No zdecydowanie jest trudniejsze, tutaj musimy skoordynować tak naprawdę wszystko, do tego jeszcze musimy utrzymać równowagę i pilnować tego, co dzieje przed nami, za nami i koło nas tak naprawdę.
9: Spotykasz takich kursantów, którzy rezygnują w trakcie kursu, mówią, że to nie jest dla nich?
10: Zdarzyło się już takie sytuacje, że po prostu ilość godzin wyjeżdżona dalej nie przynosiła odpowiednich skutków, czyli motocykl nie był w pełni kontrolowany, a co za tym wiąże się, no, że na drogę strach wyjechać wtedy, prawda, więc zdarzało się rezygnację.
9: Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez motocyklistów?
10: Myślę, że tutaj możemy na pewno wymienić nieodpowiednie używanie hamulca, tak? Bo hamulec jednak w motocyklu nieumiejętnie używany może spowodować upadek motocykla. Na pewno nieumiejętne operowanie rogazem, czyli po prostu nadmierna prędkość, tak? Czyli motocyklista powinien przewidywać to, co się dzieje na drodze i wiedząc o tym, że nie zatrzyma się tak sprawnie jak pojazd samochodowy, prawda? Tutaj motocyklista musi przewidywać więcej, bo motocykl na śliskiej nawierzchni czy w zakręcie tak szybko nie wyhamuje. No i często zakręty się robią zbyt szerokie dla motocyklisty. listy i się kończy tak, jak się kończy, prawda? Więc tutaj musimy na pewno wspomnieć o tym, żeby bezpiecznie jeździć.
9: A czy kierowcy aut powinni jakoś szczególnie zachowywać się wobec motocyklistów? Czy panuje taka niechęć wobec nich?
10: Myślę, że może nie tyle, co powinni, co mogliby po prostu bardziej nam ułatwić jazdę po drogach, choć i tak kultura jazdy się bardzo zmieniła. Pojazdy nam zjeżdżają, tylko mówiąc, robią nam troszkę miejsca więcej, więc kultura w Polsce się zmieniła wśród kierowców. Natomiast myślę, że mogliby jeszcze bardziej do tego przyłożyć się, żebyśmy się wszyscy na drodze pomieścili, prawda? Bo motocykl nie zajmuje jak dużo miejsca, tak jak pojazd. Więc myślę, że tutaj mogliby po prostu bardziej przyłożyć uwagę na to, by dojeżdżać do lewej bądź prawej krawędzi, żebyśmy się pomieścili, ale niektórych to drażni, po prostu krótko mówiąc, i nie chcą zjeżdżać motocykliście, bo czemu motocyklista ma przejeżdżać nie stojąc w korku, a ja muszę stać. No ale no, z tym się wiąże jedno ślad, że jednak nie potrzebujemy tyle miejsca, więc możemy gdzieś tam się powoli przecisnąć. Natomiast na pewno niechęć się bierze z powodu właśnie tego przyciskania się, że niektórzy motocykliści nie robią to w sposób umiejętny, czyli robią to zbyt szybko, zbyt gwałtownie, przez co kierowca też się może przestraszyć, bo pojazd, który go nagle wyprzedza w korku, jedzie z dużą prędkością i faktycznie kierowca samochodu osobowego może się przestraszyć. Stąd później biorą się takie zdania, że nie lubimy jednośladów, tak? Niektórzy, tak?
9: Dużo się mówi o tych wypadkach motocyklistów, a ile w tym prawdy jest, że to w dużej mierze jest spowodowane, jest winą jest kierowca samochodu, a nie motocyklista?
10: Znaczy tak, może zacznijmy od tego, że chodzi o te wypadki związane z motocyklami, to ja uważam, że każdy kierowca motocykla, i to jego ja uczę osobiście też na kursie, bo wiadomo, motocykle są przyjemne, są fajne, ale są przede wszystkim szybkie. Ja też uczę na kursie, że my jako motocykliści, wiadomo, jeździ się różnie, ale jedna zasada, daj mi się zauważyć, tak? Bo niejednokrotnie jest tak, że wjeżdża pojazd z drogi podporządkowanej, owszem, on ma pierwszeństwo, przepraszam, pierwszeństwo ma motocyklista w tym przypadku, ale pojazd wjeżdżający z drogi podporządkowanej czasami nie jest w stanie dostrzec rozpędzonego motocykla, szczególnie na łuku drogi. I w tym momencie motocyklista, który jedzie z namioną przed kością, nie daje się zauważyć, no to pojazd osobowy no, nie zauważy tego motocyklisty, no i wtedy biorą się te wypadki. Więc zasada pierwsza, no dajmy się zauważyć.
9: Czyli statystycznie rzeczywiście częściej winny jest kierowca?
10: No tak, kierowcy, no bo wiadomo, kierowcy wymuszają pierwszeństwo, tak, tylko że czasami nie są w stanie realnie ocenić tej odległości od tego motocykla, który no, porusza się może z nadmierną prędkością. Natomiast jednokrotnie jest to już też prędkość motocykla normalna, przepisowa, a pojazd osobowy tak gdzieś nie zauważa motocyklisty. Szczególnie to jest ważno, bardzo zauważane na początku sezonu, kiedy jest mało motocyklistów, kiedy dopiero, jak powiem, sezon się budzi do życia. Kierowcy osobówek, czy nie tylko osobówek, busów, ciężarówek, nie są jeszcze przyzwyczajeni do tych motocyklistów i wtedy jest najwięcej takich wypadków na zasadzie wymuszenia, bo kierowca samochodu osobowego szuka dużego obiektu. Z reguły jest to patrzenie kątem oka, czy jest duży obiekt, typu samochód, ciężarówka. A ten motocykl, który tam gdzieś w oddali jest, on ginie w tym momencie. Tak, jeżeli nie skupimy wzroku daleko przed siebie, wtedy motocyklista nam ginie, a wtedy jest wymuszenie pierwszeństwa, tak?
9: Czy prędkość dozwolona u motocyklistów jest taka sama jak u samochodów?
10: Tak, bo tutaj mówimy o tych samych prędkościach.
9: Co jest takiego wyjątkowego w pasji motocyklowej?
10: Na pewno cała ta otoczka związana z wyglądem motocykla, z jego dźwiękiem, z różnorodnością motocykli, z tym ubiorem, czy buty, kaski, typu właśnie cały ten strój motocyklowy, czujemy się troszkę wtedy tak, jakbyśmy się odcinali od całego, całej rzeczywistości. Na pewno dużo motocyklistów też lubi, jak się na nich zwraca uwagę, to też wiadomo, to się czyni poprzez swój ubiór i motocykl, tak? Na pewno też tutaj możemy zaliczyć ludzi, którzy jeżdżą motocyklami, są to bardzo mili, przyjaźni ludzie, zawsze skorzy i chętni do pomocy. Przez to ten świat motocykli jest bardzo lubiany i zrzeszony, tak?
9: No właśnie, miałem się zapytać, czy motocykliści to szczególnie taka zrzeszona ze sobą grupa, taka zżyta?
10: Tak, myślę, że tak. Sam biorę udział wśród moich znajomych motocyklistów co roku, nawet parę razy w skali roku. Mam udział w jakichś piknikach rodzinnych, w akcjach charytatywnych, w pomocach dla szpitali. I jeżeli tylko chodzi o sytuację, w której trzeba komuś pomóc, tutaj raczej nie ma zawahania. Zawsze się znajdzie jakiś motocyklista, grupa motocyklistów, która wyrazi chęć i tą pomoc udzieli.
9: Są takie stowarzyszenia motocyklistów?
10: Tak, są takie, że tak powiem, wojewódzkie, czyli tam mamy jakieś parę grup w województwie naszym świętokrzyskim, które ze sobą się komunikują, jeżdżą na różne wyjazdy, wypady, a jak trzeba, to się zrzeszają właśnie w akcjach charytatywnych.
9: Jakie są rodzaje motocykli? Możemy chyba wymienić co najmniej.
10: Tak, no mamy tutaj podział, no możemy podzielić na podział motocykli sportowe, sportowo-turystyczne, turystyczne, mamy też motory bardziej poza drogę publiczną, w sensie, jeżeli mówimy o lasach, czyli enduro, możemy dołączyć jeszcze cruisery i choppery.
9: Jak dopasować swój motocykl? Powiedzmy taki pierwszy.
10: No na pewno tutaj powinniśmy zważać na jego moc, tak, prawda? Moc tutaj na pewno potrafi zrobić dużo problemów, więc myślę, że motocykl pierwszy nie powinien mieć nadmierną moc. Chociaż wiadomo, zależy od człowieka, bo nie każdy będzie od razu odkręcał do końca manetkę gazu. Natomiast myślę, że pierwszy motocykl powinien być wygodny, który da nam sporo doświadczenia na tych pierwszych kilometrach po ulicach, poruszając się po drogach.
9: A jak długo trwa sezon motocyklowy? Od kiedy do kiedy?
10: Sezon tak naprawdę trwa cały rok. To wszystko zależy od właśnie rodzaju motocykla i od przygotowania się do całego roku i od ubioru, prawda? Więc jeżeli ktoś jest zapalony motocyklistą i mu nie przeszkadza nawet lekko padający deszcz, czy nawet mocny deszcz, to będzie jeździł cały rok. Natomiast taki sezon stricte, gdzie większość motocyklistów jeździ, jest to, myślę, końcówka marca, kwiecień i końcówka października, początek listopada.
9: Nawet zimą też można jeździć?
10: Tak, no jeżeli warunki drogowe pozwalają, żeby to nie była warstwa śniegu ani lodu na jezdni, to zdarzą się motocykliści, którzy się poruszają po drogach wtedy. Odpowiednio ubiór, podgrzewane manetki, nawet podgrzewane siedzisko i można jeździć.
9: I tak jak powiedziałeś na początku, nagrzany asfalt na początku sezonu to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę.
10: Tak, prawda? Opona motocykla jest dosyć mało stykowa z powierzchnią asfaltu, prawda? Mamy tutaj taki półksiężyc, no i tutaj, jeżeli opona nie jest rozgrzana, asfalt nie jest rozgrzany, to opona automatycznie bardziej potrafi się nam uśliznąć. I to zdecydowanie na początku sezonu się dzieje, gdyż asfalt zimny, opona zimna, nie mamy odpowiedniej temperatury, opona odpowiednio się nie klei do asfaltu, a im dalej w sezon, im wyższe temperatury, tym ta opona ma lepsze właściwości i się sprawdza dużo lepiej.
9: Jak byś się odniósł do tych takich mitów, które krążą wokół motocyklistów? Dam taki przykład, dawcy organów, jeden kamień na drodze i już po tobie, to takie cytaty, które często się słyszy. Wystrzeli ci opona i masz już kłopot. Jak byś się do tego ustosunkował?
10: No panuje takie przekonanie, może nie są przekonane, są takie mity. No biorę się to wiadomo, jeżeli mówimy o pierwszym przypadku, to z nadmiernych prędkości, gdzie faktycznie motocykliści są zdecydowanie za szybko w niektórych momentach, miejscowościach, gdzie nie powinno tego być. Stąd się wierzę, że bierze taki mit. Natomiast jeżeli chodzi o kamień na drodze, czy inne elementy typu właśnie opona, kto może wystrzelić, no tak, no jest tutaj bardzo duże ryzyko, ponieważ nieduży kamień może spowodować podbicie przedniego koła, co spowoduje momentalnie wywrotkę, przy prędkościach wiadomo większych niż dozwolona w terenie zabudowanym może spowodować to spore skutki. Co do wystrzału opony, myślę, że nie jest to aż taki częsty przypadek, jednak motocykliści mają gdzieś z tyłu głowy, że opona motocykla powinna być w miarę dobra, sprawna, więc tutaj raczej dbają o to. Wiadomo, grupa jest taka, która dba, która nie dba, natomiast większość dba raczej o to, by opony w motocyklach były w dobrym stanie, dlatego tu się zdarza akurat rzadziej taki moment niż w pojazdach samochodowych.
9: Gdzie w regionie świętokrzyskim jeździć na motocyklu? Są jakieś takie popularne trasy, które może sam byś polecił?
10: No przede wszystkim na pewno tutaj góry świętokrzyskie mamy piękne trasy w kierunku Sandomierza, w kierunku Nowej Supi, Bozentyn, Krajno, teraz widokowy, Zapora Wióry, mamy naprawdę tutaj obszerny teren takiej dojeżdżenia. Może to nie są kilometrowe trasy bardzo duże, ale bardzo fajnie można pozwiedzać tamtą stronę województwa świętokrzyskiego.
9: Wróćmy sobie jeszcze do tematu zwracania większej uwagi przez motocyklistę. Na co jeszcze? Jakie detale są ważne?
10: No tak, na pewno motocyklista musi widzieć więcej od kierowcy samochodu osobowego. Zacznijmy to może od tych właśnie od bezpieczeństwa, bo jednak samochód osobowy wybaczy pewne błędy. Do tego tam mamy poduszki powietrzne, mamy blachę. Tutaj motocyklista, jeżeli nawet jeździ przepisowo, jeździ tak jak wszyscy powinniśmy jeździć przepisowo, to i tak jest dużo bardziej narażony na niebezpieczeństwo, nawet w postaci małej przewrotki, więc tu motocyklista powinien myśleć do przodu dwa kroki, zawsze trochę więcej, żeby przewidywać pewne sytuacje, które mogą się przed nim wydarzyć. Czy to obserwacja przejść dla pieszych, bo wiadomo, że samochodem zatrzymamy się sprawnie, mamy cztery koła, tutaj przy dwóch kółkach możemy mieć poślizg, więc musimy na pewno zwracać uwagę dużo bardziej niż jadąc samochodem, musimy być skupieni. Uważam, że powinniśmy na motocykl zawsze siadać wypoczęci, w pełni przygotowani do każdej sytuacji, która może nas na drodze spotkać, żeby wyeliminować każdy możliwy błąd, który się może nam wydarzyć podczas tej jazdy.
9: Powiedzmy sobie może jeszcze o tym egzaminie, jak on w praktyce wygląda, bo powiedziałeś o tych zadaniach. Te zadania, te slalomy.
10: Tak, mamy tutaj przede wszystkim na początek zadanie obsługi motocykla, potem mamy sprawdzenie, czy dany kursant umie przetoczyć motocykl. No motocykl też swoje waży, stąd też pewnie bierze takie zadanie egzaminacyjne. Natomiast później przechodzimy do zadań już z jazdy na placu manewrowym. Są to zadania z prędkości wolnych, czyli typu właśnie zawracania, ponieważ do tego możemy przyrównać zadanie jazdy w trakcie cyfry 8 jako zawracanie na jezdniach. Mamy przejazd slalomu wolnego, jest to przejazd dwukrotny. To też są zadania, które odbywają się przy małych prędkościach, które później weryfikuje nasze parkowanie na mieście, gdziekolwiek jakieś manewrowanie przy supermarketach. Mamy następnie zadania szybsze, czyli na przykład omijanie przeszkody z lewej i z prawej strony. To też będzie weryfikowało później na drodze nasz czas reakcji względem, nie wiem, piłki, która przyleci nam przez jezdnię zwierzęcie, czy nawet na przejściu dla pieszych, żebyśmy mieli umieć sprawnie ominąć przeszkodę, czyli czas reakcji tutaj. Następnie mamy też slalom szybki. Jest to slalom między pachołkami. Tutaj liczy się czas przejazdu. To się przełoży na drodze też właśnie w stosunku do omijania jakichś przeszkód, szybkiej reakcji, czy umiemy pracować roll gazem, bo oczywiście te wszystkie zadania to są i nic innego jak operowanie wszystkim, czyli roll gazem, hamulcem, sprzęgłem, jakże i balastciałem. Tak, to nie jest tylko takie suche przejechanie zadania egzaminacyjnego. Przynajmniej ja tak staram się uczyć kursantów, aby umieli operować każdym manetką tutaj w motocyklu każdym możliwym sposobem.
9: Powiedziałeś, że trzeba być wypoczętym przede wszystkim, tak, siadając na motocykl, a jak się przygotować ubiorem? Jaki strój jest ważny?
10: Tak, no właśnie, co do ubioru, wiadomo, lato kusi do tego jeździć na krótki rękaw, tak zwanego na stróbka, tak? No nie powiem, jest to może i przyjemne, jak mamy powiew wiatru, natomiast tutaj myślę, że powinniśmy troszkę za bardziej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Na pewno spodnie motocyklowe, czy to jeansowe, skórzane, czy materiałowe, do tego buty motocyklowe też by się zdały powyżej kostki z twardymi podeszwami i z czubkiem palców, oczywiście też twardym. Kurtka motocyklowa, tu tak samo mamy wybór od skórzanych po zwykłe kurtki, po skórtki materiałowe. Mamy też wybór zbroje, co na przykład jak komuś bardzo doskwiera lato. Zbroja motocyklowa jest cała z siatki, poza miejscami, gdzie są oczywiście ochraniacze typu barki, plecy i łokcie. No i rękawice motocyklowe też to powinno być. Ogólnie motocykl powinien zadbać o to, bo tak naprawdę ubiór to jest bezpieczeństwo. W tym przypadku my sami musimy zadbać o ten ubiór i my sami powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo, kupując takie ciuchy, które nam sprawią, że chociaż odrobinę tego bezpieczeństwa na motocyklu będziemy mieli.
9: No i kask.
10: No kask, to mówimy tak, jak najbardziej, nie powinniśmy tutaj żałować pieniędzy na kask, nie szukać najtańszych ofert, które są na rynku, tylko jednak zasięgnąć języka, czy to na forach internetowych, czy w sklepie motocyklowym, aby ktoś nam dobrał kask do naszej jazdy i ten kask, żeby też był odpowiednio bezpieczny, bo nie oszukujmy się, głowa tutaj w tym momencie jest najważniejsza, tak?
9: A jakie wykroczenia najczęściej popełniają motocykliści? To jest przekroczenie prędkości chyba, prawda?
10: Tak, no, najczęściej jest to przekroczenie prędkości w terenie właśnie zabudowanym, wiadomo, prawda? Mówimy tu o też wyprzedzaniu na trzeciego, podwójne linie ciągłe, coś to się zdarza wśród motocyklistów najczęściej.
9: Czyli możemy sobie podsumować, jeździć na motocyklu, ale wszystko z głową.
10: No pewnie przede wszystkim bezpieczeństwo, tak? Zadbajmy o nas, zadbajmy też o siebie, zadbajmy o innych przede wszystkim na drodze i wszyscy starajmy się na tej drodze pomieścić.
9: Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Tkacz, instruktor nauki jazdy, był moim i Państwa gościem.
10: Dziękuję bardzo.
9: Świętokrzyskie musi rozwijać się na sportowo. Nasz region nie wypada najlepiej na tle pozostałych województw pod wieloma względami. Piłkarsko powinno to wyglądać lepiej, gdyż nie brakuje u nas zdolnych zawodników. Pomóc w rozwoju mogą byli koroniarze Kamil Kuzera i Jacek Kiełb, którzy stworzyli wyjątkowy projekt mający na celu podnoszenie umiejętności młodych piłkarzy. Gośćmi Radia SK są osoby mocno kojarzone z Koroną Kielce, były piłkarz i trener pierwszego zespołu Kamil Kuzera i Jacek Kiełb, piłkarz 50-lecia Korony Kielce. Cześć panowie, witam was.
1: Witamy serdecznie.
8: Dzień dobry.
9: Obaj napisaliście piękne historie w Koronie, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o waszym projekcie, w który obecnie angażujecie się najmocniej. Wszystko zaczęło się bodajże w październiku, kiedy powstała właśnie szkółka piłkarska, którą obecnie prowadzicie. Powiedzcie, czy odczuwacie coś takiego, że jesteście autorytetem i wzorem dla tej młodzieży, biorąc pod uwagę, że obaj napisaliście piękne historie w Koronie na poziomie ekstraklasy?
1: To znaczy ja myślę, że w jakimś stopniu na pewno tak, ale ja też bym nie chciał, żeby dzieci przychodząc na trening czuły jakiś stres, bo to bardzo często widać nie tylko na treningach szkółki piłkarskiej, ale też jak dzieci przychodzą na treningi indywidualne, ten początek widać, tak? Te, które już się zaadoptowały, które są już po raz kolejny u nas na treningu, wiadomo, już takie relacje między nimi są zdecydowanie łatwiejsze, tak? My się nie widzimy tak jak w akademiach, czasami co drugi, co trzeci dzień z tymi dziećmi, staramy się z nimi, wiadomo, i jak najczęściej, ale jak już dziecko złapie taki kontakt z nami, taki bardziej luźny, tak? Przed treningiem wiadomo, zawsze coś tam porozmawiamy, czy coś, ale podczas treningu to już przynajmniej ja jestem bardzo, bardzo wymagający. Czasami nawet widać u mnie te emocje, ja chcę bardzo dużo przekazać tym dzieciom, ale to też jest forma dla mnie nauki, bo ja też się rozwijam, staram się to robić jak najlepiej. Staramy się te wszystkie takie rzeczy, a propos nie tylko odżywiania, ale dodatkowych jakichś treningów, jak najbardziej na tak wprowadzamy i ja cały czas mówię, żeby dzieci, w szczególności rodzice, omijały różnego typu takie szybkie fast foody czy coś, żeby nie jedli tego przed treningami, że jednak to można zastąpić jakimś owocem, jakimś batonikiem energetycznym. Są zdecydowanie lepsze rzeczy i myślę, że dzieci, jak my już będziemy od takiego małego im wpajać, właśnie mniej więcej takie praktycznie podstawy, tak, o których my tak naprawdę dowiadywaliśmy się może później niż takie dzieci, bardzo mocno im to wyjdzie wszystkim na plus.
9: A te wasze nazwiska przyciągają nowych adeptów futbolu do waszej

0: jeżeli ktoś się zna na wadach postawy, to jest naprawdę dzisiaj duży problem. Dzisiaj wychowanie podstawowe, wychowanie fizyczne, wiemy o tym, że trzeba to robić lepiej i więcej, tak? Ale my tego też nie damy rady zrobić, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę, mamy pewne pomysły co do może ludzi i zakresów tego, w jaki sposób jeszcze pomóc, jeszcze może przebadać, może dać dodatkowe narzędzia rodzicom i dzieciom też do tego, żeby pewne rzeczy korygować, niwelować. Jesteśmy otwarci, będziemy taką opcję, powiedzmy, dawać do tego, żeby wszyscy mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy, niekoniecznie może naszej. Być może wejdziemy w współpracę z daną instytucją, która nam to zagwarantuje, którą wiedziemy, że okej, jest to fajny dodatek do tego całościowego treningu i procesu rozwoju młodego człowieka. Jeżeli on... Okej, dzisiaj każdy chce grać w piłkę, ale wiemy, że procent tych piłkarzy jest bardzo mały. Ale finalnie, jeżeli będziesz pracował nad sobą, będziesz lepszym człowiekiem, bo sport przede wszystkim łączy, rozwija, kształtuje. Będzie to wszystko dla ciebie na plus w życiu. Nie wiem, czy będziesz piłkarzem, ale na pewno będziesz człowiekiem zdrowym. To jest jakby dla nas najważniejsze. Sprawia nam to ogromną radość i to jest najważniejsze, patrzeć jak ci chłopcy rosną. Za chwilkę startują ligi, bo to też chcemy troszeczkę my osobiście się więcej zaangażować, żeby mieć też pogląd na to, w jaki sposób danemu zawodnikowi możemy pomóc. Czyli tutaj dojdzie do tego obserwacja tych meczów, w miarę możliwości oczywiście, które ci chłopcy rozgrywają, i po prostu ukierunkowanie treningu na konkretne rzeczy i konkretne, powiedzmy, braki w tym, co my dostrzeżemy, bo tak jak powiedzieliśmy, te małe grupy, jesteśmy w stanie dzisiaj, tak, może złe słowo to selekcjonować, ale dobierać pod kątem treningowym, żeby w miarę te pozycje na boisku i też detale, nad którymi pracujemy, żeby one były spójne, bo to jest dla nas bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę, że przychodzą do nas młodzi piłkarze, czy też adepci piłki, szukają u nas doświadczenia, tego, którego nie zdobędziesz, tego się nie nauczysz. Praktyka, jaką posiadamy, czyli gra w europejskich pucharach, czyli gra na najwyższym poziomie, to naprawdę jest coś, czego nie... To po prostu musisz przeżyć i pewne sytuacje boiskowe tym chłopcom nakreślić i w tym kierunku idziemy.
1: To powiedzmy sobie o tej fundacji jeszcze przy okazji. Co to jest za fundacja, jak się nazywa i jakie są główne założenia?
0: To Fundacja Wychowani na Boisku, tak, i tak się nazywa i ona już jest pełnoprawnym podmiotem i już zaczyna funkcjonować. Głównym celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi, tak, i fundacja otwiera pewne furtki. Wiadomo, że na pewne rzeczy trzeba czasu, ale stworzenie warunków dla dzieci, młodzieży, dostępności do sportu, to jest dla nas najważniejsze, tak, bo jedno nie wyklucza drugiego. Wyjdziemy z taką ofertą niedługo do firm, do ludzi prywatnych, którzy będą chcieli wspierać taki podmiot jak fundacja, i myślę, że to będzie z korzyścią dla ogółu, tak, i w tym kierunku to powołaliśmy i mam nadzieję, że będzie fajny odzew z tego.
1: Nie mogę nie zapytać, co w przypadku, gdy trener Kamil Kudzera otrzyma ofertę klubu z Ekstraklasy czy też pierwszej ligi i zechce ją przyjąć?
0: Co w przypadku? Myślę, że na tyle zbudowaliśmy dzisiaj już fundamenty pod to, żeby to funkcjonowało. Natomiast jakby warunkiem i myślę nienegocjowalną rzeczą jest taką, że jeżeli zaangażowaliśmy się wspólnie, jest to podmiot, który stworzyliśmy wspólnie, to w momencie, kiedy ja pójdę gdzieś do pracy, będę starał się zastrzec to, żeby w tym uczestniczyć. Naprawdę dzisiaj nieważne, gdzie pracujesz, jesteś w stanie przyjechać. Nie wiem, czy to będzie 3 razy w tygodniu, ale jesteś w stanie się pojawić, jesteś w stanie się zaangażować. Także to, myślę, nie stanowi żadnej bariery.
1: A jak odczuwasz taki przeskok między pracą z pierwszą drużyną Korony, a szkoleniem takim dzieci i młodzieży?
0: Wiesz co, kurde, to jest fantastyczne. Ja jak przychodzę z tego treningu, trening profesjonalny, nazwijmy to, z zespołem takim seniorskim, to jest zupełnie inna praca. Zupełnie inna praca, zupełnie inni ludzie, inne nastawienie, czasami niwelowanie złych nawyków. Tutaj masz gąbki otwartych ludzi, którzy przychodzą do ciebie i oni chcą od ciebie konkretnych rzeczy, tak? Chcą pomocy, chcą rady. Dla mnie osobiście, ja dzisiaj czuję się naprawdę fantastycznie. Wręcz się nie mogę doczekać tego, aż będzie trening, tak? I znowu będę mógł

0: pracować. Jest to inna praca, ale naprawdę mega fajna i przede wszystkim mega fajna misja i to jest najważniejsze dla mnie. Jestem przy piłce innej, ale jestem cały czas przy piłce, cały czas to czuję i też do tego wszystkiego trzeba dystansu.
1: Ty jak byście ocenili kielecką infrastrukturę sportową? Jakie są u nas warunki do treningów? Czy jest problem w ogóle z boiskami?
0: Czy jest problem? Myślę, że czy problem? Na pewno chcemy więcej. Bo widać dzisiaj, jak to jest, jak duże zapotrzebowania są. Jak duże dzieci chce trenować. Dzisiaj to jest chyba, z tego co się nie mylę, około 4000 dzieci trenuje. Jest zrzeszonych w szkółki, w akademie i tak dalej. To jest bardzo duże dzieci. Nie możemy tego wypuścić. Musimy dać im absolutnie wszystko, co można dać. Wiemy, że też niektórzy ludzie pracują na to, żeby to rozwijać. Dlatego my też, jakby gdy spotkaliśmy się z ludźmi, z przedstawicielami miasta, z przedstawicielami Mosiru, naprawdę są otwarci. Naprawdę są otwarci. My nie chcemy od tego miasta ciągnąć. My chcemy zainwestować też swoje pieniądze w to, bo tak uważamy, że to jest normalna droga tego, że jeżeli chcemy coś od kogoś, to trzeba coś od siebie dać. I my pomożemy w budowie tej infrastruktury, ale no musimy dostać, powiedzmy, konkretne rzeczy do tego, żeby móc zainwestować też swoje pieniążki w to, bo to nie są też no, małe kwoty, tak, ale myślę, że trzeba tu naprawdę się mocno rozwijać, tym bardziej, że teraz chyba bardzo, bardzo na 2025 są bardzo mocne gdzieś tam granty, dotacje na to, żeby o tą infrastrukturę powalczyć i dlaczego mamy tego nie robić.
1: Już tak powoli kończąc, zapytam, macie już plan na swoją szkołę, co chcecie osiągnąć, jakie cele przed sobą stawiacie, już macie taki plan?
2: Plan taki finalny, myślę, że ciężko postawić sobie taki target końcowy, że dążymy do tego i koniec, kropka. Myślę, że to jest cały czas rozwijanie się. To, co Kamil wcześniej powiedział, szukanie tutaj rozwoju poprzez łapanie i wchodzenie w jakąś współpracę z różnymi jednostkami sportowymi i skupienie się tutaj na tym, żeby z treningu na trening to wyglądało coraz lepiej. My się naprawdę staramy, żeby to było profesjonalnie. Wiadomo, nie zawsze tak wychodzi, bo są momenty w treningu, w których trzeba gdzieś dzieciom pewne rzeczy gdzieś wytłumaczyć. Każdy będzie dorastał, ale pamiętajmy, że co chwilę też będą przychodziły nowe dzieci, tak? I ta praca cały czas się tak będzie kręcić, a my będziemy tylko i wyłącznie szczęśliwi, jeżeli już za jakiś czas zobaczymy, że mamy jakichś zawodników, którzy rzeczywiście złapali jakiś poziom i będą mogli w przyszłości powiedzieć, że też troszeczkę tej szkółce piłkarskiej troszkę zawdzięczają. No, bylibyśmy naprawdę bardzo wdzięczni. Na tym chcielibyśmy się w tym momencie skupić. Nie mamy jakiegoś takiego końcowej mety, że dążymy do tego i koniec, kropka. No nie, no ile będzie można, tyle się będziemy chcieli rozwijać i to jest nasze takie właśnie hasełko na to wszystko.
1: To czego wam życzyć na sam koniec? Co wam daje taką satysfakcję? Jakie macie marzenia do spełnienia?
0: Czego nam życzyć? Ja myślę, czego życzyć Kielcom ogólnie, województwu, tak, żebyśmy się po prostu nie zatrzymywali. Idźmy po swoje i dążmy do tego, żeby właśnie tego deadline'u nie było, żeby nie było tej mety. Cały czas walczmy o coś więcej, tak, jeżeli w naszym przypadku zbudujemy boisko, będziemy mieć swoją bazę, będziemy dążyć do tego, żeby tego było więcej i to jest naturalna rzecz. Cieszmy się tym, co mamy, walczmy o to, co jest przed nami, nie wiemy. Nie ma nigdy meta, nigdy w sporcie nie istnieje, tak, zawsze pojawiają się nowe wyzwania i na te nowe wyzwania mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć jako duża grupa kieleckich, nazwijmy to, trenerów i inicjatorów sportowych do tego, żebyśmy się naprawdę czuli mocni, czuli potrzebni i przede wszystkim, żebyśmy byli razem, bo to jest dla nas najważniejsze. Piłka nożna w Kielcach ma łączyć ludzi i mam nadzieję, że wkrótce bardzo mocno do tego dążymy i staramy się też do tego doprowadzić, żeby wkrótce usiąść przy stole przysłowiowym i porozmawiać ze wszystkimi, absolutnie ze wszystkimi, bo ktoś, kto jest w sporcie, na pewno chce dobrze. A pojawiają się różne głosy, dlatego trzeba to wszystko zjednoczyć i iść w jednym kierunku pod tytułem rozwój i przyszłość Świętokrzyskiego.
2: Musimy jeszcze tylko pamiętać, że my tego nie robimy tylko i wyłącznie dla siebie, dla naszego widzimisię, tylko dla rozwoju dzieci, tak. I to powinno nas wspólnie, to powinien być nasz wspólny cel. Rozwój każdego dziecka. Naprawdę. Każdego. My wiemy, że jesteśmy w stanie pomóc każdej akademii, każdemu dziecku i bardzo mocno wierzymy, że dojdzie do właśnie między innymi takiego spotkania i obierzemy taki wspólny cel. Bo jednak nie chcemy, aby to był wyścig o dzieci, tylko żeby to był o to, żeby mieć takie dziecko, tylko żeby to był wyścig o rozwój każdego dziecka, żeby każde dziecko miało możliwość rozwoju, czy to jest akademia, czy to jest szkółka, nieważne. To jest współpraca, proszę pamiętać, absolutnie żadna konkurencja. Gdybyśmy chcieli zrobić taką konkurencję, to byśmy założyli akademię. I myślę, że to wtedy mogłoby być tak odbierane, ale to jest szkółka, szkolenie każdego dziecka rozwoju i jeżeli tylko my będziemy mogli też pomóc jakiejś akademii, czy jakiemukolwiek innemu tworowi piłkarskiemu, to my zawsze jesteśmy na to chętni i otwarci, tym bardziej, że właśnie za chwilę ruszamy na taki turniej charytatywny. Też bardzo mocno będziemy działać właśnie w tym kierunku, żeby tylko żeby nie tylko trenować, ale też żeby pomagać, bo są takie osoby, które potrzebują tej pomocy. No ale to więcej takich informacji właśnie na naszej stronie Szkółka Piłkarska na Facebooku. Proszę sobie śledzić Jacka Kiełba i tak samo na nowo założonej fundacji WMB Wychowanie na Boisku i tutaj będzie coraz więcej informacji. Jeżeli będziemy mieli ludzi, którzy będą chcieli nam pomóc i będą w stanie, to jak najbardziej zapraszamy, bo nie ukrywamy, że nie jesteśmy w 100% w stanie wszystkiego sami załatwić, jednak tej pomocy będziemy potrzebować.
1: I tutaj postawimy kropkę. Kamil Kuzera, Jacek Kieł byli moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Za rozmowę.

0: Magazyn lokalny. Od dziecka interesuje się modą. Obecnie prowadzi serię Jak się noszą Kielce na TikToku i Instagramie. Olga Perczak-Buda pokazuje w ten sposób, że kielczanki potrafią być modne.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie i TikToku i zresztą działa szeroko w social mediach. Cześć, Olga.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Chciałabym, żebyśmy poznali Cię trochę bliżej. Skąd w ogóle pochodzisz? Jesteś Kielczanką?
2: Tak, jestem Kielczanką, urodziłam się w Kielcach i tak naprawdę tutaj większość swojego życia spędziłam. Miałam krótki epizod na studiach w Warszawie, natomiast zdecydowałam się też wrócić do Kielc, dlatego że jest to moje miasto rodzinne i ja się tutaj po prostu czuję jak ryba w wodzie.
1: Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie modą?
2: Chyba od dziecka. No to też jest bardzo związane z tym, że moja mama uwielbia ubrania, uwielbia się stylizować i to też gdzieś tam u mnie się mocno zakorzeniło właśnie przez mamę, przez moją ciocię zresztą, bo wychowywałam się głównie wśród kobiet w domu. Zdecydowanie żeńska część była dominatorami. Natomiast myślę, że właśnie to tak z czasem u mnie coraz bardziej się rozwijało. Ja też zawsze wyrażałam się właśnie przez ubrania. Ja pamiętam jak w szkole, w liceum chciałam być taką indywidualistką, szukałam swojego stylu. Niekoniecznie zawsze nauczyciele to lubili, więc miałam czasem z tym problemy, jak wyglądam w szkole. Natomiast tak jak mówię, no to cały czas rozwija się we mnie, to jest taka pasja, no to jest po prostu rzecz, która sprawia mi niesamowite szczęście w moim życiu.
1: Przed nagraniem zdradziłaś, że bardzo lubisz nosić marynarki, a ogólnie tak. Jak byś opisała też ten swój styl?
2: Myślę, że w tym roku on mocno się ugruntował, jeżeli chodzi o mój styl. Bardzo polubiłam minimalizm, klasykę, co też jest właśnie związane z marynarkami, ponieważ uważam, że to jest idealny dodatek do garderoby, jeżeli chcemy się ubierać właśnie klasycznie, ale nie nudno, czyli zakładamy coś na siebie w formie marynarki bądź jakiejś fajnej vintage kurtki, no i wtedy tworzy nam się mega ciekawa taka warstwowa stylizacja, więc to zdecydowanie, jeżeli chodzi o taki mój konik, to są marynarki.
1: A skąd wziął się pomysł na ten content, który robisz w social mediach? Ogólnie na prowadzenie tych kanałów?
2: Od zawsze, odkąd pamiętam, w 2012 chyba roku powstał Instagram, ja już wtedy zaczynałam działać. Poprosiłam mojego tatę, żebyśmy wybrali się do sklepu, żeby kupić iPhone'a, bo wtedy pamiętam, że Instagram był tylko kompatybilny z iPhone'em. Także już wtedy zaczęłam swoją działalność, no i zawsze chciałam właśnie pokazywać to, jak się ubieram, trochę swojego życia, natomiast od pewnego czasu mocno zakorzeniłam się w tym, że jednak moda stricte i pokazywanie tego, co lubię, co noszę i też pomaganie ludziom w tym, jak się stylizować, no bo nie ukrywajmy, ale takie filmiki w social mediach są teraz ogromną dawką inspiracji dla ludzi i to tak naprawdę mnie mocno zmotywowało, żeby iść w tym kierunku, bo zawsze gdzieś tam dostawałam komplementy, że fajnie wyglądam, a skąd mam to, a gdzie szukuję, a gdzie kupuję takie rzeczy, a gdzie takie, więc to jest taka duża motywacja była właśnie do prowadzenia mojego kontentu modowego.
1: Czyli ludzie reagują, piszą do ciebie też w wiadomościach prywatnych, dopytują?
2: Tak, dokładnie. Teraz właśnie odkąd w ogóle powstała cała seria Jak się noszą Kielce, bardzo dużo mam co chwilę zapytań, skąd jest to, skąd jest to. Teraz nawet są pytania, gdzie chodzę do fryzjera, więc naprawdę trochę się z tym, że tak powiem, nieśmiało czuję, ale bardzo się cieszę, że w końcu jakby jest odbiór i ludzie zaczęli doceniać i jakby angażować się w to, co właśnie teraz tworzę.
1: Właśnie, Jak się noszą Kielce? Co to jest za seria?
2: Jak się noszą Kielce to seria, która ma na celu pokazać, że kielczanki potrafią się stylowo, fajnie i modnie ubierać, że my mamy swój styl, więc na moim celu jest po prostu chodzenie po ulicy Sienkiewicza, bądź tutaj w centrum i szukanie stylowych kobiet, które chętnie podzielą się dla mnie, do moich obserwujących, co mają dzisiaj na sobie.
1: Jak reagują te osoby, do których podchodzisz?
2: To zależy. Zdecydowanie większość osób bardzo fajnie reaguje. Już gdzieś nawet jakieś dziewczyny, kobiety zauważają, że ja to ja, że prowadzę tą serię. Fajny jest odbiór, natomiast jest dużo też odmów niestety. Tutaj zazwyczaj odmowa jest na zasadzie, że ktoś się wstydzi, nie chce się pokazać, albo że źle wygląda. No co jest w ogóle kompletnie niezgodne, bo uważam, że naprawdę dziewczyny wyglądają super w Kielcach, dlatego ta seria powstała, bo uważam, że akurat Kielce dotychczas poza działalnością taką, jaką jest Off Fashion i ten konkurs dla projektantów, no mało ma związane z modą i z racji takiej, że ja tu jestem, ja kocham to miasto, uwielbiam tu żyć, to tu chciałam coś takiego pokazać, że w Kielcach też jest fajnie, też potrafimy się ubrać, więc no apeluję do dziewczyn, żeby nie wstydziły się dzielić, co mają na sobie.
3: Właśnie uprzedziłaś już moje pytanie po trosze, jak się noszą kielczanki? A do panów też podchodzisz, czy nie?
2: Do panów jeszcze nie podchodzę. Nie. Podeszłam raz do chłopaków, bo miałam taki pomysł na to, żeby pokazywać też, jak się noszą Kielce nocą, czyli po prostu łapać ludzi i pokazywać, co mają na sobie, wychodząc, że tak powiem, w cudzysłowie, na miasto. Natomiast głównie tutaj grupą docelową tych treści są na razie kobiety. Mężczyźni też się odzywają. Mam komentarze od mężczyzn, którzy bardzo aprobują stylizację niektórych pań. Natomiast jak się noszą kielczanki? No każda z nas ma super styl, zdecydowanie. Aż mnie to po prostu czasem zadziwia, jak pięknie potrafią wyglądać dziewczyny czy kobiety w Kielcach na ulicy. Przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że my jako kielczanki bardzo lubimy szukać właśnie perełek. Dziewczyny szukają części swoich stylizacji na bazarach, w lumpeksach, na Vinted. No to jest niesamowite, że my potrafimy się świetnie ubrać stylowo, klasycznie i przede wszystkim niskobudżetowo, tak, że pokazujemy, że nie musimy być ubrane od góry do dołu w Chanel, co oczywiście tego nie krytykuję, ale właśnie uważam, że ta seria cieszy się takim powodzeniem, że pokazuje, że kobiety potrafią się ubrać fajnie i budżetowo w Kielcach.
3: Właśnie chciałam zapytać, jakie jest twoje podejście do tych ubrań z drugiej ręki? Co myślisz, czy kupujesz, czy właśnie second handy stawiasz na nie, czy niekoniecznie? Co o tym myślisz?
2: Ja kocham lumpeksy, uwielbiam second handy. Na Vinted, jeżeli chodzi o zakupy z drugiej ręki online, też czasami się pojawiam, natomiast tam bardziej sprzedaję ubrania niż je pozyskuję. Natomiast wracając do second handów, też kocham i to też jest zasługa mojej mamy, bo jak byłam dzieckiem, to jeździłyśmy na lumpeksy, pokazywała mi fajne miejsca, oczywiście niestety do tej pory one już się nie utrzymały, ale bardzo lubię chodzić do lumpeksów. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w stanie tam znaleźć naprawdę niesamowite rzeczy. Tutaj odniosę się stricte do marynarek, bo ja w lumpeksach po prostu chodzę na łowy marynarkowe. I w cenie 30, 50 do 100 zł max jesteśmy w stanie znaleźć super jakościową marynarkę, nie wiem, 100% bawełna, podszewka z wiskozy, tak? Nie jest to poliester, coś, co się upocimy, niefajnej jakości materiały, tylko rzeczywiście to są dobre jakościowe produkty, które tak naprawdę mamy ze sobą na lata, no bo marynarkę kupimy dobrej jakości, to mamy ją w garderobie i ona dorasta razem z nami tak naprawdę.
3: Ale przed tobą też nowa seria. Jaka to będzie seria, o czym będzie mowa?
2: Tak, no właśnie w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam, że ja kocham szukać w lumpeksach marynarek, więc to jest moja kolejna seria. Ona się będzie nazywała, tak myślę, na razie jeszcze nie jestem pewna, ale właśnie lumpeksowy tour, czyli gdzie znaleźć marynarki w Kielcach. I to również będzie seria stricte do kielczanek, gdzie będę po prostu chodzić po tych swoich lumpeksach i pokazywać, jak szukać marynarek, gdzie można znaleźć te marynarki, czym się w ogóle tak naprawdę kierując, wybierając marynarki z lumpeksu. Więc to będzie kolejna seria na moim profilu.
3: A coś o bazarach?
2: O bazarach, tak jak najbardziej będzie też, kolejne będą kontynuacje, dlatego że ta pierwsza część bardzo duży miała fajny, pozytywny odzew. Dużo dziewczyn w ogóle się mnie pytało, a które to stanowisko, gdzie znalazłaś te spodnie, czy w ogóle nawiązał się taki dialog, że dziewczyny zaczynały pisać, że kto będzie na bazarach, kupi spodnie, ja mu wyślę, zapłacę i proszę mi przesłać spodnie, więc też bardzo fajne. Więc tak, bazary też jak najbardziej. No akurat tutaj, jeżeli chodzi o bazary, to jest tak pół na pół, dlatego że O tyle, o ile w lumpeksach jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę za dobrą cenę super jakościowe ubrania, marynarki z dobrym składem, no to już na bazarach niekoniecznie. Natomiast dla takiej anegdotki powiem, że z mojej poprzedniej serii właśnie, gdzie szukałam spodni, takich szerokich, zwiewnych, to znalazłam czarne spodnie za 20 zł, szerokie, z luźną nogawką i z wysokim stanem, gdzie skład to było 50% wiskoza, 45% poliester i 5% elastan. Więc skład jest o wiele lepszy niż spodnie z Zary, tego samego typu, za 150 zł. Więc to jest akurat fajna część, że w bazarach też można znaleźć super rzeczy i lepsze jakościowo niż w sieciówkach.
1: No pewnie trzeba troszeczkę też czasu poświęcić, bo tak jak w lumpeksach, bo to jednak jest czasochłonna rzecz, żeby coś tam znaleźć, szczególnie w lumpeksach, prawda?
2: Tak, dokładnie, no i też warto sprawdzać skład, zanim zdecydujemy się na jakiś zakup.
1: Czyli stawiasz na teraz zresztą ta świadomość konsumentów wzrosła, jeśli chodzi o to, co kupujemy. Wcześniej nie patrzyło się tak na te metki.
2: Nie, kompletnie. Ani nie patrzyłyśmy na to, co mamy na sobie, czy mamy tkaninę i materiał, który pozwala nam oddychać. No a nie oszukujmy się, jak jest lato, upał 35 stopni, 30 stopni, no to jednak miło jest założyć coś, co oddycha razem z nami, tak? Tkaninę, która jest dobra, materiał typu bawełna, czy właśnie wiskoza, a nie poliester, więc bardzo się cieszę, że wszystko to idzie w tym kierunku, że my jesteśmy coraz bardziej świadome, że okej, konsumpcjonizm jest cały czas i jakby nie ukrywajmy, że tego nie ma, no bo gdyby nie było, to wszystkie po prostu sieciówki by padły, ale fajne jest to, że zwracamy na to uwagę, że szukamy perełek, które są przede wszystkim dobre jakościowo i dobre cenowo.
1: Na Instagramie, jak cię podglądałam, to gdzieś blisko 7 tysięcy obserwujących, prawda?
2: Tak.
1: Zbliżasz się. A na TikToku jak to wygląda? Nie mam TikToka, więc muszę zapytać.
2: Na TikToku, jeżeli chodzi o obserwujących, to pierwsza rolka dała ogromny boom, bo z tej pierwszej rolki, która też była pierwszą rolką na Instagramie, przybyło 1000 osób, a z racji takiej, że ja w ogóle nie prowadziłam wcześniej TikToka, przyznam się bez bicia, randomowo po prostu wrzucałam jakieś filmiki, które zmontowałam i raczej odbiór tego w ogóle żadny był zerowy, bardziej znajomi lubili moje filmiki, które wcześniej publikowałam i po tym pierwszym odcinku przybyło 1000 osób, więc też całkiem sporo, jak tak, z jednego filmiku. Teraz jest ponad 1000, no ale zaczynałam przed moim pierwszym odcinkiem, jak się noszą Kielce, z 80 obserwującymi.
1: No to wzrost jest dosyć spory.
2: Tak.
1: A jak myślisz, jak osiągnąć ten sukces w social mediach? Czy to jest tak, że, bo jak podglądałam ciebie, to u ciebie też widać takie wysokie poczucie estetyki, nie tylko to, jak ty wyglądasz, ale te zdjęcia, to wszystko jest utrzymane w takim fajnym klimacie, tonie. Bardzo to widać na pierwszy rzut oka, nawet kolorystyka.
2: Dziękuję przede wszystkim. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą w social mediach to jest dawanie wartości ludziom. I to zawsze, to obecnych czasach przekłada się, powiedzmy, że na sukces właśnie na Instagramie czy na TikToku, kiedy my nie tylko wrzucamy właśnie ładne zdjęcia, ładne filmiki, ładnie zmontowane rolki pod super piosenkę, tylko teraz ludzie szukają czegoś, wartości. Więc ja myślę, że właśnie ostatnio przez ten miesiąc cały mój profil zmienił się mocno i to, jaki content publikuję. I właśnie to bardzo fajny odbiór wywiera u ludzi, dlatego że widzą po prostu, że można ubierać się fajnie, stylowo i budżetowo.
1: A czy myślisz, że teraz w ogóle możemy mówić o takiej rzeczy jak moda? Czy coś jest modne, niemodne? Czy to teraz się troszeczkę tak zaciera, że tak naprawdę możemy nosić wszystko, tylko odpowiednio dobrane, odpowiednio skomponowane i jest fajnie?
2: Tak, dokładnie, ale jeżeli chodzi w ogóle o kwestie mody, trendów i tego, co jest modne, no to jesteśmy na chwilę obecną, ja przynajmniej tak to widzę, kiedy przeglądam Instagrama innych twórczyń modowych, czy wchodzę na Pinteresta, bo uwielbiam szukać swoich inspiracji dla siebie na Pintereście. Widzę, że właśnie moda bardzo powraca. To, co było modne w roku 2000, jest teraz znowu modne. To jest po prostu niesamowite, a najbardziej w tym wszystkim mi się podoba to, że pomimo, że są trendy, które się mocno wyznaczają na wybiegach w zależności od sezonu, to my już nie idziemy ślepo w tych trendach. One oczywiście gdzieś tam zawsze z tyłu głowy je mamy, ale patrząc na Kielczanki, tutaj się odniosę, że każdy ma swój styl mimo wszystko i właśnie posiadając swój styl, każda kobieta gdzieś jest w stanie przemycić ten trend, coś, co jest teraz modne, no i to jest super, tak uważam.
1: Ja dziękuję dzisiaj serdecznie za rozmowę. Gratuluję oczywiście wszystkich obserwujących i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Przypomnę, że moim gościem była dziś Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie, TikToku, ale też, tak jak opowiedziała, przed sobą ma inne wyzwania, inne serie, także zapraszamy do obserwowania. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję pięknie.
0: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
1: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
4: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrasików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają.

0: i niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
1: A jakie są objawy tego nowotworu?
0: Czy objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. To znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości, takimi innymi objawami poza wyczuwalnym guzkiem może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
1: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: No tutaj na pewno taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowania na raka

0: i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
1: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, że tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
1: Proszę powiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
0: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
0: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiączce. Wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej, najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kulistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakiejś nieprawidłowości. Samo badanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi, wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, 2 miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy 2 miesiące temu i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
1: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
0: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu odpowiednią substancją, czy albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. Następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnie zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I

0: osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
1: Przed czym to badanie nas może uchronić?
0: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to mamy rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tą sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
1: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
0: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
1: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: Ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania. I bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy, w dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były u ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych i zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to mi się badało. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, bo tak jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem wyjdziemy zwycięsko.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyny w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach, i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach. I ja nie uznaję takiego w takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię. I myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: Magazyn lokalny.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świadomość pacjentów w Kielcach jest coraz większa. Profilaktyczne wizyty u fizjoterapeuty są już niemalże codziennością. Konsultacje mogą znacząco poprawić komfort życia na wielu płaszczyznach. Warto zatem regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
4: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
3: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Ciebie Kielczanie?
4: Kielczanie niewątpliwie najczęściej zgłaszają się do mnie z problemami z kręgosłupem, jakimiś urazami, których doznali podczas sportów. Nie ukrywam, że najczęściej są to urazy, kiedy Kielczanie stwierdzają, że nagle w pewnym momencie podejmą wzmożoną aktywność fizyczną jak za dawnych lat i wtedy nieprzygotowany organizm zaskakuje ich jakimiś urazami. Rozgrzewka i rozciąganie jest podstawą uprawiania wszelkich czynności sportowych, aktywności sportowych. Rozgrzewkę można porównać śmiało do rozgrzania silnika. Jeżeli zaczniemy używać go od razu bez rozgrzewki, grozi to kontuzją. Można to również porównać do prostej zabawy plasteliną. Jeżeli nagle zaczniemy plastolinę wyginać we wszystkie strony, po prostu zacznie się niszczyć. Natomiast jeżeli najpierw ją rozgrzejemy, staje się tak samo jak mięśnie. Ścięgna elastyczna, dobrze ukrwiona, o wiele trudniej wtedy doznać kontuzji. Bardzo ważną rzeczą jest również prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i rozciąganie po ćwiczeniach. Tylko rozciąganie spokojne, nieagresywne i to pozwala tak naprawdę uprawiać sport na spokojnie, bez kontuzji.
3: Czym jest ogólnie fizjoterapia? Czym się zajmuje ten dział?
4: Fizjoterapia jest to bardzo szeroki dział. Może pomagać pacjentom po różnych zabiegach operacyjnych. Również może być stosowana jako przygotowanie do zabiegów. Może również pomagać pacjentom w problemach przewlekłych, takich jak zwyrodnienia, jak problemy z kręgosłupem. Może pomagać przy wielu urazach. Może również być stosowana u sportowców dla podnoszenia ich wydolności, ich zdolności motorycznych. Także fizjoterapia jest naprawdę szerokim działem.
3: A jakie są sposoby powrotu po kontuzjach, urazach różnego rodzaju?
4: Też zależy, o jakich urazach mówimy. Jeżeli są to jakieś urazy, które wymagają ingerencji operacyjnej, mówimy tutaj wtedy o odpoczynku, później o powolnym wprowadzeniu kolejnych stopni ćwiczeń, ewentualnie fizjoterapia przy urazach. Tutaj można to rozdzielić w ten sposób. Po urazach można zgłosić się do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje pacjenta za pomocą paru testów, przeprowadzi wywiad z pacjentem. Na tej podstawie, jeżeli może w gabinecie postawić jakąś diagnozę, udziela porady, w jaki sposób pacjent może się zachowywać, jak może unikać przeciążeń, jakie ćwiczenia powinien wykonywać oraz jeżeli fizjoterapeuta uzna, że musi wysłać pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, no to tak postępuje.
3: A co możemy naprawić, tak mówiąc w cudzysłowie, u fizjoterapeuty, będąc na wizycie?
4: U fizjoterapeuty możemy poprawić przede wszystkim na przykład wydolność, możemy poprawić jakieś dysfunkcje wynikające z różnych przeciążeń, urazów, jak i nie bójmy się tego słowa, jak konsekwencji naszego obecnie osiadłego dosłownie trybu życia, bo niestety w pracy najczęściej obecnie siedzimy, ewentualnie jeżeli nie siedzimy, to stoimy w sposób taki statyczny, mamy zdecydowanie mniej ruchu. Nasz organizm niestety przez tysiące lat ewoluował do obecnej postaci poprzez to, że nasi przodkowie musieli się bardzo dużo ruszać i tysiące lat ewolucji nagle przerwaliśmy poprzez to, że siedliśmy przy biurkach, stoimy przy ladach, siedzimy bardzo dużo również w domu po powrocie, bardzo mało osób, ale dzięki Bogu coraz więcej, zaczyna się ruszać. I myślę, że ten ruch jest taką najlepszą rzeczą, jaką można zrobić.
3: Praca przy komputerze i głowa wiecznie skierowana w stronę smartfona to chyba też jest duży problem tych czasów, nie?
4: Jest to bardzo duży problem. Nie ukrywajmy, dużo osób mówi, że tylko u młodzieży. Niestety nie tylko u młodzieży. Każdy w tym momencie tkwi w telefonie. Każdy sprawdza tam wiele informacji. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Myślę, że jak ludzie by zaczęli sprawdzać w ustawieniach, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu, byliby zdziwieni. Jest to niestety pozycja bardzo newralgiczna dla naszego kręgosłupa szyjnego. O ile patrząc się po pacjentach, można powiedzieć, że starsze pokolenia częściej miały problemy z kręgosłupem lędźwiowym, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, związane te problemy były z dźwiganiem, z nieergonomiczną pracą. O tyle ten kręgosłup szyjny nie był u nich aż tak eksploatowany. A w tych czasach ludzie siedzą właśnie przy tych biurkach, niekoniecznie mają dobrze ustawione ekrany komputerów, pochylają się do tych smartfonów, zapominają o tym, że tą rękę z smartfonem można po prostu unieść troszeczkę wyżej i zmniejszyć te przeciążenia.
3: Czy fizjoterapia jest też odpowiednia dla dzieci i seniorów?
4: Fizjoterapia jest dobra tak naprawdę w każdym etapie życia. U dzieci możemy bardzo wcześnie wykrywać różnego typu dysfunkcje, różnego typu wady postawy. Nie ukrywając, dzieci są bardzo wdzięcznym pacjentem, tylko przy współpracy również z rodzicem, poprzez odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne można naprawdę wiele tych wad postawy wyprostować. Sam jestem przykładem dziecka, które miało krzywy kręgosłup. Jako nastolatek zostałem zabrany do wspaniałego fizjoterapeuty, który dzięki dosłownie paru ćwiczeniom i zaleceniu mi chodzenia na basen wyprostował mnie. Później mamy nastolatków. Nastolatków, którzy, jak dobrze wiemy, mają różne ciekawe pomysły na życie. I najczęściej są to pacjenci już z jakimiś tam urazami sportowymi podczas przysłowiowego wygłupiania się. No i tutaj fizjoterapia może pomóc jako fizykoterapia, jako kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Następnie mamy pacjentów, grupę pacjentów taką od 30 do 60 lat, czyli ludzi pracujących, którzy przeciążają te kręgosłupy. Niestety często się nie ruszają, czyli tacy pacjenci ze zwyrodnieniami, z przeciążeniami. No i dochodzimy później do tej grupy 60+, osób, które już mają jakieś tam swoje choroby. Ale tutaj największym problemem według mnie jest wydolność organizmu najczęściej, ponieważ wiele chorób ma ostrzejszy przebieg przez to, że ci ludzie po prostu mają słabą wydolność, nie ruszają się. Często słyszę, że na przykład, a ja mam dużo ruchu, chodzę na działkę. Tylko niestety nie chodzi tutaj o chodzenie na działkę, o taki statyczny wysiłek. Chodziłoby o to, żeby raczej wyszli na spacer, przeszli się, poćwiczyli jakąś jogę, jakiś pilates. Nie mówię tu o jakichś zaawansowanych ćwiczeniach.
3: Jak można w takim razie zapobiegać urazom w codziennym życiu? Są jakieś takie sposoby, żeby się zabezpieczyć?
4: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim, jakby to nie brzmiało, odniosę się teraz do kotów. Każdy kiedyś widział, co robi kot po dłuższym leżeniu, po odpoczynku. Pierwsze, co robi, to się rozciąga. Myślę, że ciężko nam znaleźć na ulicy kota z chorym kręgosłupem, o ile gdzieś nie potrącił go samochód. Natomiast właśnie rozciąganie, po pierwsze, jakaś poranna, delikatna gimnastyka rozruchowa. Ja wiem, że ciężko znaleźć na to czas, ale osobiście często mówię pacjentom, że dobre jest chociaż 2, 3, 5 minut. Ile znajdą? Chociaż się przeciągnąć, chociaż troszeczkę. To już przygotowuje nasz organizm do jakiegoś tam rozruchu i oczywiście również taka poranna rozgrzewka dobrze działa dla układu krążenia oddechowego. Więc myślę, że takie poranne rozciąganie, do tego jakieś ćwiczenia, ogólnie taki rozruch, to jest taka dobra inwestycja, bo jeżeli będziemy to stosować, to po prostu będziemy mniej chorować.
3: A jakieś takie masz złote rady, aby właśnie utrzymać sprawność ruchową na jak najwyższym poziomie?
4: Myślę, że praca rozpoczyna się już, nazwijmy to, za młodu. Im ktoś był sprawniejszy podczas tego swojego młodego życia, później dorosłości, tym dłużej zachowa tą sprawność. Jak rozmawiam z tymi seniorami już, no to zazwyczaj widzę, że ci pacjenci, którzy gdzieś tam uprawiali sport, oczywiście nie jakiś ekstremalny, są na o wiele lepszym poziomie po prostu zdrowia. Obecnie pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ci pacjenci, którzy uprawiali jakąkolwiek aktywność, jakąkolwiek gimnastykę, czy nawet w klubach seniora, o wiele szybciej wstają i mają o wiele mniej dusze dolegliwości bólowe związane z właśnie ze stawami, z mięśniami. Jest to, nie ukrywajmy, dla mnie pacjent łatwiejszy. O wiele szybciej mogę takiego pacjenta postawić, szybsze mam efekty terapii. Więc jak najbardziej Ruch to zdrowie.
3: Czy osoby uprawiające sport, nawet w formie rekreacyjnej, są mile widziani u fizjoterapeuty?
4: Tak, jak najbardziej są mile widziani u fizjoterapeuty, ponieważ każdy ma jakieś urazy, każdy ma jakieś delikatnie niewłaściwe wzorce ruchowe. Mało kto jest w 100% zdrowy. Można przez to uniknąć właśnie chociażby tych kontuzji. Można odbyć taką konsultację. Fizjoterapeuta wytłumaczy, jak się rozgrzać, jak wykonywać dany ruch. Na przykład czasami, jeżeli specjalistą w jakiejś dziedzinie, jak się rozciągnąć, jak dbać po prostu o siebie na co dzień lub też poprawić jakieś problemy, jakieś bóle, jakieś dolegliwości, jakieś odczucie zastania. Bo często jednak ci ludzie, którzy uprawiają taki sport amatorski, mówią, że nie mają problemu z tym sportem, ale przy jakimś tam ruchu oni czują się tacy trochę zastali, że o, jego kolega to może coś tam zrobić, a ja nie mogę. Dlaczego?
3: Ograniczenia pewne.
4: Tak, takie ograniczenia. I tutaj tak naprawdę taką wizytą u fizjoterapeuty można się dowiedzieć, co się dzieje, jak to się stało, jak to poprawić, no i poprawić swoją jakość życia po prostu.
3: A czy przykładowo noga po urazie już nigdy nie będzie taka sama jak była?
4: Ogólnie fizjoterapia w teorii zakłada możliwie najszybsze i możliwie jak najlepszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Po niektórych urazach można wrócić całkowicie. Wręcz bym powiedział, że po fizjoterapii niektórzy pacjenci są w jeszcze lepszym stanie niż byli, bo dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, zaczynają wdrażać te czynności na co dzień i z pacjenta, który od czasu do czasu miał problemy, w jakimś czasie mamy pacjenta, który naprawdę dobrze stoi ruchowo. Są niestety również pacjenci urazowi, u których niestety doszło do pewnych trwałych zmian w strukturze chociażby kostnej, w strukturze ścięgna, mięśnia i niektórzy pacjenci mogą nie odzyskać pełnej sprawności. Natomiast myślę, że o wiele lepsza maksymalna możliwa sprawność niż nie zrobienie z tym niczego.
3: A jak tą wydolność poprawić u fizjoterapeuty? Bo już wspomniałeś o tym, to jest ciekawy temat, chyba zwłaszcza dla osób uprawiających sport.
4: Poprawa wydolności tutaj może się wiązać z wieloma aspektami. Możemy mówić o wydolności na wysiłek, możemy tutaj o takiej, mówić o takiej wydolności w życiu codziennym. Można poprawić się poprzez na przykład ćwiczenia różnego typu cardio, jakiś tam rowerek, albo wykonywanie takich ćwiczeń z niskim obciążeniem przez dłuższy czas. Jest wiele dróg tak naprawdę. Pacjentów jest wielu. Pacjenci mają różne jakieś tam swoje wizje tej wydolności. Ponieważ jeden pacjent będzie chciał pójść na siłownię i lepiej pracować pod ciężarem. Drugi pacjent będzie chciał lepiej jeździć na rowerze, pokonywać dłuższe dystanse. Będzie chciał pokonywać dłuższe dystanse w krótszym czasie. Komu innemu będzie zależało na tym, żeby jednak ten czas wysiłku sam w sobie się poprawił, żeby miał większy komfort. U kogo innego może chodzić o to, że po prostu przy najprostszym wejściu po schodach będzie łapał zadyszkę, nie będzie miał siły. Także tutaj jest to bardzo szeroki temat i ciężko go zamknąć w takiej małej kulce.
3: Duże tempo życia, dużo stresu też w pracy na ogół też powoduje spięcia pewnie niektórych partii mięśni. Co z tym możemy zrobić?
4: Tutaj świadomie muszę powiedzieć o jednym. Nasze czasy są niestety brutalne. Żyjemy o wiele szybciej, mamy ogromny przepływ informacji. To wszystko się nie odbija tylko na naszym ciele, którym zajmuje się fizjoterapeuta. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie. Odbija się również na psychice. Myślę, że u takich pacjentów, którzy doznają już takich problemów związanych ze stresem, nie jest ważna tylko fizjoterapia. Potrzebna jest też praca nad sobą, nad tokiem myśleniowym. Zdarzało mi się wielu pacjentów, których ciężko było poprawić ich napięcia, ich złą postawę, ale w momencie, kiedy pacjent zdecydował się jednak na włączenie jakiejś tam terapii u psychologa, psychiatry, zaczął sobie radzić z tymi problemami, poukładał sobie parę spraw w głowie, bodziec przestał być tak stymulujący dla mięśni, o wiele łatwiej się z nimi pracowało. Ze względu na fizjoterapię można mówić o problemach napięciowych, takich mocnych spięciach. Pewnie dużo osób czuje się, jak to często pacjenci mówią, jakby miał worek cementu na głowie, na karku. Po wizycie mówią, że na przykład, Boże, jakby ktoś ze mnie zdjął parę kilo, a tak naprawdę wizyta nie musi trwać długo. Czasami wystarczą naprawdę proste rzeczy. Natomiast może też to polegać na właśnie aktywności fizycznej, bo nie od dziś wiadomo, że dobra aktywność fizyczna może powodować w efekcie obniżenia poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niestety u osób poddawanych długotrwałemu, częstemu stresowi prowadzi do wysokich poziomów kortyzolu. I jest to, myślę, taki niezbyt przyjazny aspekt obecnego życia. Bo jak spojrzymy się na postawy ludzi idących po ulicy, ja jako fizjoterapeuta dosłownie widzę ten stres na ulicy. Te uniesione barki, tą głowę schowaną w barkach, te zaciśnięte zęby. I to nawet nie ze względu na to, że obecnie mają jakieś nerwy. Tylko dużo pacjentów po prostu zaciska przewlekle. Tak, przewlekle zawsze wyciskają zęby. I tutaj znowuż musimy jeszcze bardziej rozszerzyć sytuację, bo już nie tylko fizjoterapeuta, ale też na przykład stomatolog, który może tutaj włączyć swoje leczenie różnego typu. Nie chcę już tutaj jakby nikogo polecać, ale warto poszukać, jeżeli ma się problem na przykład ze zgrzytaniem zębów, jeżeli partner mówi Państwu, że zgrzytacie zębami w nocy, że słychać takie charakterystyczne szuranie, albo zauważycie u siebie, że jednak te zęby są jakieś takie starte. Myślę, że warto wybrać się albo do fizjoterapeuty, który się zajmuje tymi problemami, albo odbyć wizytę u stomatologa, który zajmuje się tego typu tematyką. Ewentualnie my też odsyłamy do lekarzy, bo tutaj no, też jest droga na przykład różnego typu ostrzykiwań. Ale tu już wolę zamknąć temat, bo tu z powrotem popłyniemy daleko.
3: To powiedz mi na sam koniec, czy kielczanie chętnie zgłaszają się do fizjoterapeuty tak profilaktycznie? Czy jednak jest może ta świadomość lepsza niż była lata temu?
4: Myślę, że zdecydowanie tak. Ta świadomość ludzi rośnie. Całe szczęście w przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej właśnie taki aspekt, o którym właśnie rozmawiamy, fizjoterapii, aspekt długiego życia w zdrowiu. Wiąże się to po prostu z tym, że żyjemy coraz dłużej. Każdy chce gdzieś tam trochę, chociaż trochę zadbać o swoje zdrowie. Ludzie zaczynają się interesować. Coraz częściej zaczynam zauważać u ludzi przechodzących gdzieś tam na emeryturę, że wcześniej nie mieli czasu, ale teraz jednak chcieliby coś dla siebie zrobić, poprawić. Tak, świadomość pacjentów wzrasta. Miejmy nadzieję, że będzie wzrastać nadal, że coraz więcej ludzi zamiast żyć z bólem, żyć z ograniczeniem, będzie szukało jakiejkolwiek drogi do tego, żeby sobie pomóc po prostu. Takie moje pokorne życzenie. Ja może ktoś powiedzieć, że wtedy nie będę miał pracy. Obyśmy, że dożyli takich czasów.
3: To jest bardzo przyjemna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na koniec trochę prywaty. Chciałbym pozdrowić swoją żonę Olcię, jak i również moją kochaną córeczkę Hanię. Cześć Haniu, tutaj tata.
3: Trener personalny może odegrać kluczową rolę na siłowni. Jego pomoc często jest nieoceniona, choć największy wysiłek i tak musi ponieść osoba trenująca. Praca pod okiem specjalisty nie tylko przyspieszy oczekiwane efekty, ale również pozwoli na odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, działanie według nakreślonego planu i utrzymanie motywacji. Z porad trenera personalnego mogą korzystać zarówno osoby początkujące, jak również zaawansowani sportowcy. W Kielcach są świetne warunki do rozpoczęcia swojej przygody z treningami siłowymi.
5: Witam serdecznie, mam na imię Piotr Bodzioch, jestem trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem jednej z kielackich siłowni.
3: Dobrze, no to porozmawiamy sobie o treningach siłowych, ale pod takim kątem bardziej profesjonalnym, bo już pod okiem trenera personalnego. Powiedz mi na początek, dla kogo są takie treningi proponowane pod okiem takiego trenera personalnego? Czy to jest dla takich laików, czy nawet dla tych osób zaawansowanych już?
5: Myślę, że treningi personalne są tak naprawdę dla każdego, ponieważ i osoba początkująca, która chce rozpocząć swoją przygodę w sporcie w różnej dziedzinie tak naprawdę, czy to jest siłownia, czy to jest boks, i dla osób zaawansowanych, które gdzieś na wysokim szczeblu już mocno są w tym sporcie, prawda, no to jednak dalej korzystają z treningów personalnych.
3: Czyli to nie jest tak, że na przykład można się już czegoś nauczyć, pewnych elementów, tylko dobrze jest mieć pod ręką kogoś takiego, kto ci zawsze coś doradzi, podpowie i jeszcze zwróci uwagę na jakieś pewnie detale, prawda?
5: Tak, oczywiście. Tutaj na szczeblu takim mocno zaawansowanym, wiadomo, dobrze jest mieć kogoś, kto
3: ci pomoże, kto cię wesprze.
5: Tak.
3: Dobra, czyli powiedziałeś, że trener personalny zawsze jest mile widziany obok osoby trenującej, zawsze podpowie, zwróci uwagę na detale. A jak dobrać takiego odpowiedniego trenera dla siebie? Jakimi cechami musi się wykazywać trener, żeby był odpowiedni dla danego klienta?
5: No, myślę, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na specjalizację, tym, czym trener się zajmuje, tak naprawdę, jaką dyscypliną sportu. Później możemy zwrócić uwagę na doświadczenie i staż trenowania podopiecznych. I myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby już gdzieś tam sobie obrać swojego trenera personalnego, a z czasem wszystko wyjdzie, prawda? Jak to wychodzi z komunikacją i z relacją na treningach i tak dalej.
3: Trener musi mieć jakąś szkołę ukończoną, musi mieć certyfikaty, nie może być taką osobą po prostu, że tak powiem, pasjonatem takim typowym, tylko musi mieć coś skończonego, żeby edukować, prawda, w tym zakresie.
5: Tak, myślę, że tak, ponieważ niektóre treningi personalne charakteryzują się tym, że no jednak trzeba mieć to doświadczenie ukończonych szkół, czy różne certyfikaty, szkolenia i tak dalej. Jak na przykład treningi medyczne, fizyczne, prawda? To tutaj już się charakteryzują bardzo ważną wiedzą i doświadczeniem.
3: To zapytam Cię, jakie zalety mają treningi z trenerem personalnym, już tak konkretnie, gdybyśmy mieli sprecyzować?
5: No przede wszystkim tak naprawdę od początku już realizujemy plan treningowy, koryguje naszą technikę, poprawia naszą kondycję i tak dalej. To już to są takie zalety, które możemy gdzieś tam od pierwszych treningów zauważyć, prawda, naszą zmianę.
3: Zanim te pierwsze treningi się rozpoczną, to chyba zaczynamy od takiego wywiadu, nie? Co chcemy osiągnąć i czego klient oczekuje? Tak to wygląda w praktyce?
5: Tak, oczywiście. Myślę, że takim pierwszym spotkaniem, który ja też osobiście stosuję, to jest wywiad. Wypełniamy ankietę, w której mam zawarte wszystkie dane podopiecznego, jak waga, wzrost, cel, kontuzje i tak dalej, które wcześniej mogły mieć miejsce, prawda? Bo w zależności od tego, jak długo podopieczny, czy podopieczny trenował wcześniej, czy miał jakąś historię ze sportu.

0: potem czynia.
1: Czyli pytasz też o takie względy zdrowotne, czy ma predyspozycje i nie ma żadnych przeciwwskazań do treningu? Zlecasz na przykład jakieś dodatkowe badania?
0: Tak. To jest podstawa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do różnego rodzaju bóli, które występują w różnych miejscach ciała, jak najbardziej trzeba to przebadać i dopiero wtedy możemy na podstawie opinii lekarskiej możemy rozpocząć treningi.
1: I później już sam układasz plan takiemu klientowi? Cały plan treningów tylko na siłowni, czy też w domu ewentualnie?
0: Co do treningów, co do planu treningowego, podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie. Ze względu na to, że każdy ma inne cele, każdy chce osiągnąć zupełnie coś innego, więc jakby podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby, która chce trenować.
1: A czy treningi pod okiem trenera personalnego przyspieszają efekty?
0: Myślę, że zdecydowanie. W każdej dziedzinie sportu, na siłowni, w tajskim boksie, to jest taka, myślę, że już od pierwszych treningów widać tą różnicę między trenowaniem na własną rękę, a z trenerem personalnym.
1: A jakim ty jesteś trenerem personalnym? Jakie masz podejście do swojego klienta? Starasz się go motywować w każdej możliwej chwili? Korygujesz ćwiczenia? Masz jakieś swoje indywidualne podejście?
0: Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się nawiązać i dotrzeć do podopiecznego na tyle, ile jestem w stanie, w sensie jakby po właśnie pierwszym wywiadzie, po rozmowie, kiedy wiem, co podopieczny chce osiągnąć, jak najbardziej z mojej strony staram się motywować wszystkich, nie tylko podopiecznych, ale i ludzi w moim gronie gdzieś, którzy gdzieś ta motywacja w dzisiejszych czasach jest ciężka do utrzymania tak naprawdę, ze względu na różne obowiązki i tempo życia, prawda, więc staram się motywować ludzi na każdej płaszczyźnie.
1: No właśnie, bo takie treningi siłowe wymagają też określonego czasu. Ile treningów w tygodniu trzeba poświęcić, żeby te efekty były zadowalające?
0: Wiesz, to jest wszystko kwestią indywidualną, w zależności co trenujemy, jak trenujemy i jak chcemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Czy chcemy zrzucić wagę, czy chcemy zwiększyć wagę. Wszystko jest kwestią indywidualną. Myślę, że tak opcjonalnie od 3 do 4 treningów tygodniowo.
1: I te treningi muszą być zawsze takie wyczerpujące, intensywne, czy też obciążenia są stopniowo dobierane, może zmniejszane, zwiększane w zależności od planu treningowego, jak to wygląda?
0: Tak, oczywiście, no w zależności nie możemy zapomnieć też o tym, że jednak ciężkie treningi wyczerpujące bardzo osłabiają organizm, także musimy troszeczkę w planie treningowym musimy zachować jednak troszeczkę takiego, że tak powiem, luzu. W sensie niekoniecznie. Czasem treningi mobilizujące czy motoryczne nie są aż tak bardzo wyczerpujące jak treningi tlenowe, wydolnościowe i tak dalej.
1: Czyli trzeba znaleźć czas na regenerację. Co jest takim najlepszym sposobem na regenerację właśnie po takim treningu siłowym?
0: Dobre jedzenie, przede wszystkim bardzo wartościowe, składniki odżywcze i sen, odpoczynek.
1: Odpowiednia ilość snu jest chyba istotna, nie?
0: Tak.
1: Odgrywa dużą rolę. Ile trzeba spać, żeby właśnie ten organizm mógł się w pełni zregenerować?
0: Myślę, że taki czas snu do takiej pełnej regeneracji to jest około 8 godzin. Około 8 godzin w ciągu doby. Natomiast myślę, że takie minimum około 6.
1: A czy trener personalny też doradza w zakresie żywienia? Co jeść, żeby było dobrze?
0: Jak najbardziej. Myślę, że ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, jak najbardziej może pomóc, może coś podpowiedzieć, może porozmawiać z podopiecznym, tak, indywidualnie. Natomiast myślę, że tym powinna się zająć osoba, dietetyk, ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień.
1: A jakie złe nawyki czy stereotypy panują u osób trenujących na siłowni? Jesteś w stanie wymienić jakieś kilka takich nawyków, błędów może osób trenujących, może twoich klientów też?
0: Obserwując ludzi, którzy rozpoczynają treningi na własną rękę lub ci, którzy już trenują dłuższy czas, zauważyłem, że zapominają o podstawowej rozgrzewce tak naprawdę, co jest kluczowe, co jest bardzo ważne, to jest nieodłączny element naszego treningu. Po pierwsze zapobiega kontuzjom, po drugie zwiększa efekty wydajności, zwiększa efekty treningowe, więc jakby to jest chyba taki problem w dzisiejszych czasach, że ludziom nie chce się robić rozgrzewki, tylko przechodzą bezpośrednio do treningu, prawda?
1: A zauważasz jakieś może błędy techniczne już przy samym wykonywaniu ćwiczeń? Nie wiem, czy to może zła pozycja, złe jakieś takie uniesienie rąk czy i tak dalej, to też to jest widoczne? Wiemy, że na siłowni detale mają znaczenie, prawda?
0: Oczywiście. W każdym ćwiczeniu, każde ćwiczenie tak naprawdę ma swoją technikę. Już tak naprawdę małe błędy potrafią sprawić, że ta efektywność treningu po prostu spada i później trenujemy

0: dość długo, a nie mamy efektów, które są zadowalające dla nas i właśnie przez takie małe błędy możemy jednak tą efektywność i jakość trenowania zmniejszyć.
1: To są takie momenty chyba frustracji, zwątpienia i kiedy ludzie często chcą z tej siłowni zrezygnować, nie widząc u siebie żadnych efektów, po prostu machną ręką i powiedzą, że to nie jest dla nich, tak? I tu jest rola trenera, tak? Żeby tę osobę wesprzeć, podnieść na duchu i jednak nakłonić ją, żeby jednak trenowała dalej, tak?
0: Tak. Myślę, że w takim momencie właśnie osoba, która odpowiednio zmotywuje, która kogoś poprowadzi do tego, żeby właśnie ktoś osiągnął swój cel.
1: Czyli trener personalny to też jest taki trochę psycholog, tak? Trochę wspiera, trochę nastawia mentalnie na wysiłek, ale też na to, że te efekty przyjdą. Napawa takim optymizmem.
0: Myślę, że tak. Uważam, że każdy trener powinien podchodzić w ten sposób, jak mówisz, ale jakby nie chciałbym kwestionować roli wszystkich trenerów personalnych, prawda? Każdy ma indywidualne podejście. Ja osobiście od początku tak naprawdę staram się kogoś wspierać, motywować na tyle, żeby jednak przełamać te pewne bariery motywacyjne i doprowadzić kogoś do wymarzonego celu.
1: Takim nieodłącznym elementem każdego treningu są odżywki. Wiele osób zastanawia się, czy to jest konieczne, czy to już na samym początku trzeba spożywać, czy jednak to jest jako tylko dodatek. Wiele osób pewnie jest też takich, którzy myślą, że po tym będą z kolei mieli same efekty. Jak byś się odniósł do tematu odżywek właśnie?
0: Odżywki to nic innego jak suplement diety, prawda? Który uważam, że każdy z nas przed rozpoczęciem zażywania takiego suplementu powinien skontaktować się z dietetykiem, z kimś, kto jest w stanie personalizować taką dietę odpowiednią dla każdego człowieka. Musimy zauważyć, że tak naprawdę podczas trenowania nieodłącznym elementem, takim bardzo ważnym, kluczowym wręcz, jest jedzenie. To, co spożywamy, prawda? I tutaj, jeśli jesteśmy w stanie poprzez jedzenie dostarczyć wszystkich wartości odżywczych w posiłku, no to te odżywki, prawda, możemy sobie jakby...
1: A uważasz, że jesteśmy w stanie faktycznie, że człowiek jest w stanie jeść na tyle dużo i wartościowo, żeby uzupełnić te braki ewentualnie tych minerałów, tam witamin w swoim organizmie?
0: To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Doskonale wiemy z życia, jak to wygląda. Praca, pogoń, więc właśnie te suplementy tak naprawdę to jest bardzo dobra sprawa, gdzie możemy sobie właśnie zastąpić posiłek, uzupełnić witaminy, minerały dzięki właśnie suplementom, odżywkom, prawda? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no jeśli nie dostarczymy wartości odżywczych poprzez posiłek, warto sobie uzupełnić właśnie posiłek taką odżywką, prawda? Wtedy mamy to dostarczenie do naszego organizmu właśnie w postaci białka, kreatyny, witaminy, różnego rodzaju, więc jak najbardziej, dlaczego nie?
1: I tak zapytam Cię już na sam koniec. Wiemy, że w Kielcach nie brakuje osób chcących trenować, chcących rozpocząć, zwłaszcza na początku roku, w pierwszych tygodniach nowego roku. Jakie są warunki na kieleckich siłowniach? Jakie są warunki do treningu? Jak ocenisz stan w ogóle kieleckich takich siłowni?
0: Przyznam się szczerze, że miałem okazję być na wielu siłowniach w Europie i mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że tak naprawdę nasze siłownie w Kielcach nie odbiegają od tych na zachodzie czy w innych krajach. Bardzo fajne sale, crossfitowe też, prawda? Crossfitowe, siłownie, różnego rodzaju miejsca, w których naprawdę możemy fajnie rozpocząć swoją przygodę sportową i fajnie się rozwijać.
1: To już tak zupełnie na koniec. Jak byś może zachęcił niektórych niezdecydowanych, żeby rozpoczęli treningi siłowe? Co to daje? Jakie efekty też psychologiczne, też fizyczne, też poprawia pewność siebie na pewno, tak? Jak byś zachęcił? W jakich słowach?
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy sport tak naprawdę buduje w nas charakter, dyscyplinę i samozaparcie, prawda? To jest bardzo fajne i dużo ludzi o tym zapomina lub dużo ludzi jest nieświadomych, tak jakby skupiają się tylko na tym, na budowaniu własnego ciała, ale za tym też idzie właśnie wzmocnienie naszej psychiki, odporności psychicznej, prawda? Rozpoczęcie przygody ze sportem w jakiejkolwiek dyscyplinie buduje w nas nie tylko ciało, ale i umysł, prawda? No nie ma co ukrywać, że jednak po kilku treningach czy po jakimś czasie takiego doświadczenia treningowego, wzmacniamy swój mental, swoją psychikę, prawda? Budujemy charakter, samodyscyplinę i to naprawdę jest to fajne. polecam. Chciałbym też dodać, że tak naprawdę ludzie powinni mieć świadomość, tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć swojego celu w sporcie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, prawda? To jest proces, w którym musimy naprawdę ciężko pracować, musimy się do tego przygotować odpowiednio i konsekwentnie, naprawdę konsekwentnie przykładać się do treningów i do odżywiania i dbania o siebie, prawda? To jest taka ciężka droga do tego, żeby osiągnąć cel, ale myślę, że w każdym przypadku jest to do osiągnięcia.
1: Czy uwarunkowania genetyczne mają znaczenie, że jednej osobie przykładowo jest łatwiej coś osiągnąć, szybciej efekty, a drugiej ciężej?
0: Tak, to prawda. Niestety tak. Ci, którzy nie mają tych warunków genetycznych, prawda, co inni, no to niestety tak jest. Jest im ciężej.
1: Czyli nawet osoby, które nie potrafią ćwiczyć, nie mają z tym nic wspólnego, zawsze znajdą trenera personalnego, który podpowie, pokaże.
0: Jasne, oczywiście. Jakby w każdej dziedzinie, już u nas tutaj właśnie też w Kielcach, jak i w Polsce, to wszystko tak fajnie się rozwija z biegiem lat, że my naprawdę jesteśmy na takim fajnym poziomie, jeśli chodzi o sport, o rozwój i myślę, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w każdej dyscyplinie sportu.
1: Trener personalny jednej z kieleckich siłowni, Piotr Bodziak, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.

Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.